0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: miało być wykluczenie, będzie rzecznik dyscypliny partyjnej. Ludzie Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z PiS-u. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Andrzej Poczobut wnioskuje o mieszkanie w Białymstoku. To dla nas zaszczyt, mówią władze miasta. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiS-u nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u szedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmie decyzję.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Brak ostatecznej decyzji centrali PiS-u zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
2: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej w związku z rozwodem z PiS-em były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca usłyszał maksymalny możliwy wyrok, 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić do aresztu.
3: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
4: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
3: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
4: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru. Ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
3: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dodawał sam Andrzej Poczobut, lider mniejszości polskiej, spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Velo Dunajec, który połączy trasę z Wiślaną trasą rowerową. Powstanie ponad 1,5 kilometra drogi prowadzącej aż do przeprawy promowej na Dunajcu.
8: Z wału zostanie zdjęta warstwa humusu, zieleni, wykonana podbudowa z kruszywa i na to nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa, tak jak na pozostałych odcinkach.
0: Mówi Tomasz Menterys z Zarządu Dróg w Krakowie. Prace potrwają do końca roku.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my mamy jakąś nawierzchnię bit tłumiczną?
10: Coś znajdziemy, tak, na pewno. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Zrywamy.
1: Zrywamy się?
0: Nie, kartkę z kalendarza.
1: A, kartkę.
0: Dzisiaj 29 lipca imieniny obchodzą Beatrycze, Ciszpibok, Ciszpisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyliusz, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Rufin, Teodor i Wilhelm.
1: Wszystkiego najlepszego świętują m.in. Jerzy Bończak, polski aktor, reżyser teatralny.
0: A także aktor Paweł Wilczak. Wszystkiego dobrego tym, którzy dzisiaj też obchodzą urodziny. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus. 12 minut po 6.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: –

0: aby choć jedno słowo Pana zostało uronione i upuszczone na ziemię. Marta natomiast, również siostra Łazarza, jest tą, która uwija się w domu i próbuje w jak najlepszy sposób ugościć Jezusa. I w tych dwóch kobietach ukryte są dwie postawy. W Marii adoracja, w Marcie służba. Tak to Jezus uzdalnia je do tego, żeby na początku adorować, potem służyć drugiemu. Z pozoru dwie odmienne postawy, ale w żaden sposób nie powinny się wykluczać, bo nasze życie powinno jakby balansować te dwie postawy, równoważyć je w naszym życiu. Z jednej strony tak, powinniśmy adorować Pana, ale z drugiej strony ta adoracja powinna nas posuwać do konkretnych uczynków miłości. Połączmy dzisiaj w nas te dwie postawy, adoracji i służby.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Po reklamie.

0: Poranny program Radia Plus, rano staje 26 minut po godzinie 6. Mamy i to jest środa, 29 dzień lipca.
1: Ni haua.
0: Nie znam.
1: Przepraszam. Ni i hau. Zakazana wyspa, hawajska, jedna z tych wysp, otwiera się na turystów. Dotychczas było tak, że właściciel tej wyspy, bo tam był właściciel, nie zgadzał się na żaden wjazd, proszę mi tutaj nie zakłócać. Znaczy, możliwe były wycieczki, ale trzeba było wykupić taką kontrolowaną wycieczkę, no i gdzieś tam wylądować na wybrzeżu, kawałek zobaczyć.
0: To znaczy, że teraz przyjadą, zdeptają, zaśmiecą i tyle ich było widać.
1: Ponieważ ona była dotychczas zakazana, to jest takie ryzyko, że każdy będzie chciał zobaczyć, będzie chciał przyjść, no, więc ja bym tak jak w Wenecji jakieś bilety wprowadził, niech będzie ograniczona
0: liczba tych
1: zwiedzających. No nie, nie. No. Także polecam, chociaż to jest tak daleko, jakieś Hawaje, wyspa jak
0: ale
1: wyspa.
0: Ale panie, tam wszystkie te wyspy takie same pewnie.
1: No,
0: tak się wydaje,
1: i o to chodzi. Nie ma co się pchać. Ale jakby ktoś był ciekaw, to ni i hau. Między jednym i a drugim i jest jeszcze apostrof taki. O.
0: Tak. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: A wiesz, że tam po hawajsku gadają? To jest taki język, który prawie tam wyginął, ale jest jeszcze.
0: Ciekawe, czy jest tak gorąco, jak ma być gorąco w Polsce, ale o tym dowiemy się za chwilę. Znaczy, o tym, jak ma być gorąco. Radio Plus Turbadurzy, teraz znamy się tylko z widzenia.

0: No, człowiek rano wstaje, to czasami ma ochotę ponucić, zwłaszcza jak jest w dobrym nastroju.
1: Ja jak rano jadę autobusem, to znam tę panią jedną z widzenia, drugą z widzenia, a ponieważ raz autobus nie przyjeżdżał, to nawet zagadaliśmy do siebie.
0: A ja wczoraj poznałam pana z autobusu, który wygrał nasz konkurs.
1: O, fantastycznie. Jak się grało?
0: Bardzo fantastycznie, bo człowiek zna się na rzeczy. Pierwszego seta przegrałam, ale drugiego wygrałam, więc...
1: Ty przegrałaś pierwszego seta?
0: No, dobrze
1: grał. W moich oczach uchodziłaś za pretendentkę do wielkiego szlema.
0: Ale się pozbierałam i wygrałam w drugim, więc był remis. Mm-hmm. I to myślę, że to bardzo sprawiedliwe. No dobrze, czas na wiadomości na antenie Radio
1: Game Set Match
0: Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Nie żyje co najmniej 13 osób. Cały czas trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób, a blisko 40 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitala trafiło około 100 rannych. Trzęsienie, które nawiedziło południowy zachód Japonii, miało magnitudę 7,1. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. W poniedziałek w trakcie zajęć nauki pływania topił się tam 7-latek. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na nagraniach z monitoringu widać, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzn. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja.
2: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Warszawy. Po wielu latach przerwy na linii kolejowej nr 12 między Skierniewicami a Czechówkiem Wschodnim ponownie pojawią się pociągi pasażerskie. PKP PLK podpisały umowę wartą prawie 1,5 miliarda złotych, która zakłada modernizację trasy nazywanej Esełką. To linia kolejowa, która ma duże znaczenie dla województwa mazowieckiego oraz łódzkiego.
3: Inwestycja na około 64-kilometrowym odcinku pozwoli na przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego. Modernizacja zwiększy przepustowość ważnej trasy kolejowej i poprawi warunki prowadzenia ruchu na alternatywnym ciągu transportowym dla aglomeracji warszawskiej.
2: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Zakończenie pracy, które zakładają budowę i przebudowę łącznie 87 obiektów inżynieryjnych, planowane jest na grudzień 2029 roku. Ulica Spalinowa na Pradze Południe jest już gotowa. Kierowcy mogą już korzystać z nowego asfaltu, a piesi z odnowionych odcinków. Prace były wykonywane na odcinku od Grenadierów do Turbinowej. Ulica Spalinowa jest jedną z 20 ulic, które znalazły się w 3 ogłoszonych już tegorocznych przetargach remontowych. Aktualnie Zarząd Dróg Miejskich prowadzi prace na m.in. ulicy Szwoleżerów, a także Madalińskiego. Wymieniane są też krawężniki na Wybrzeżu Gdańskim, a od kilku dni nowy asfalt jest w Alejach Jerozolimskich. A dziś w Warszawie zobaczymy na niebie trochę słońca i trochę chmur. Padać raczej nie powinno. W tej chwili na termometrach mamy 11 stopni, a maksymalnie temperatura wzrośnie do nawet 26.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To jakby komuś słońca było mało w pogodzie, to jeszcze w piosence Sunshine Reggae już za chwilę.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O tym, jak mnożą się w Polsce partie.

0: Waterloo Abba w Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Z powodu choroby nauczyciela dzisiaj będzie łączona lekcja wiedzy o społeczeństwie i biologii. Ponieważ jakiś czas temu podzieliła się Lewica, ostatnio Polska 2050, a z jednej Konfederacji też zrobiły się dwie, na naszych oczach rodzi się nowe ugrupowanie na prawicy. Można powiedzieć, że w polskiej polityce mamy do czynienia z rozmnażaniem przez pączkowanie. Przypominamy, że to rodzaj rozmnażania bezpłciowego, bo i tak stosunki między politykami już popsuły się dawno temu. Rozmnażanie przez pączkowanie zachodzi między innymi u drożdży. Zobaczymy, czy te nowe organizmy będą rosły jak na drożdżach, ale patrząc na to, jak się kłócą, mamy chyba do czynienia z pierwotniakami. I niech się maślarze nie cieszą, bo już nie są największą partią w Sejmie. Żadne pączki w maśle.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie.

0: jak już jesteśmy przy windzie, to dzisiaj jest święto patrona między innymi pań, które pracują w hotelu na przykład. O, albo w restauracji, albo bardzo są gospodyniami domowymi, to więcej Artur Moczarski
1: opowie. Kto to? Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 29 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii pod oblegany przez Turków Wiedeń. Tego dnia w roku 1944 urodził się ksiądz Stanisław Małkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, kapelan podziemnej Solidarności w latach 1982-1989. Hotelarze, gospodynie domowe i kucharki także mają swoją bohaterkę. Ich patronką jest ta, która gościła samego Jezusa, ale przy tym była tak zapracowana, że nie miała czasu na rozmowę z gościem. A Jezus, jako przyjaciel domu Marty, Marii i ich brata Łazarza, zwrócił jej delikatnie uwagę, że stół i to, co na nim jest, nie są najważniejsze. Z Ewangelii wiemy, że Marta z Betanii zrozumiała tę naukę, bo po śmierci Łazarza, a tuż przed jego wskrzeszeniem, wyznała Chrystusowi: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boży”. Od 5 lat obowiązuje dekret kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, w którym nakazano, by dzień 29 lipca figurował w ogólnym kalendarzu rzymskim jako wspólne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. W ten sposób papież podkreślił gościnność całego domu i przyjaźń okazywano Jezusowi przez święte rodzeństwo.

0: Redbox i For America na antenie Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. To jest poranny program Radia Plus, która wstaje. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: A także prognoza pogody. Dowiemy się, kiedy przyjdą upały, a przyjdą niebawem.
0: I człowiek spocony będzie cały, jak przyjdą te upały.
1: No i bardzo dobrze. To się zależy, tak, przy czym się będzie pocił. W pracy to gorzej, ale jak na przykład na rower pójdzie, tak, pograć w tenisa z Kasią,
0: no, też można się spocić.
1: To fajnie.
0: No. No dobra, no to już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
11: Wykluczenia nie ma. Będą wezwania do rzecznika dyscypliny partyjnej. Zaskakujący zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Są zarzuty i wnioski o areszt. To po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś spotkania rewanżowe. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad dwie godziny obradował wieczorem Komitet Polityczny PiS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Chodzi o polityków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
12: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiS-u 44 dotychczasowych członków.
13: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
12: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
14: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
12: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
11: O czym informował Mateusz Chłystona. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27 i 45-latek odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeden z nich to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
15: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
11: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą decyzja prezydenta. Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
16: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
11: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
16: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
11: Resort Finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych.
2: Wiadomości Radia Plus.
11: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejosz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiem, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Górnik Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół
17: spróbuje wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
11: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.

0: A dziś w Warszawie i okolicach będzie pogodnie. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Zdaniem synoptyków padać nie powinno. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25. Wiatr będzie wiał słaby z kierunku zachodniego.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: I jak tam nastroje w środę?
3: Bardzo dobre, fantastyczne. Środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Aż zapiałam z radości.
2: Mogę cię zmartwić?
3: Nie.
2: Jesteśmy... Dobrze.
3: No dobrze, no trudno.
2: Jesteśmy cały czas bliżej tego weekendu, który był, niż tego, który będzie, tak patrząc obiektywnie.
3: Dobrze, dobrze. To tak jak z tą szklanką do połowy, pełną, pustą. Każdy widzi po swojemu.

0: Jak widzi?
1: No, ale ale nie tylko w nocy żre.
0: No to prawda.
1: I bzyczy. No i jeszcze jest jeden sposób, właśnie przeczytałam w internecie na komary, ale tak głupi, że aż po prostu przeczytałam, myślałam, och, nareszcie ktoś coś wynalazł fajnego. Trzeba mieć starą koszulkę, którą się nosiło cały dzień, najlepiej lekko przepoconą i trzeba ją wieczorem rzucić w kąt pokoju.
0: I one
1: i chwilę
0: tam
1: poczekać,
0: będą lubnąć?
1: One tam polecą i wtedy trzeba je ciach w jakiś, mówią, że w słoik albo w szklankę. No i kto by się bawił w takie rzeczy? No, bardzo można wystarczy.
0: Ale to bardzo humanitarnie widzisz, no, jeden to by trzepnął tam.
1: Trzepnął, oczywiście, że tak.
0: A czy ja do lasu mam z tym słoikiem jechać?
1: Ale no właśnie, to wszystko jest takie pokomplikowane.
0: A chociaż powiem ci, że pająki to ja tak wynoszę.
1: A bardzo
0: słoiczek,
1: dobrze.
0: Karteczka.
1: Pająków nie zabijamy, wynosimy. Mhm. Chyba, że Harry zje wcześniej. Harry to mój kot. Dobrze, 14 minut po 7, już za chwilę na antenie Radio Plus. Michael Jackson, Black or White.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
3: Po reklamie.

Radio Plus. To wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Znowu mnie oszukali w internecie, ja się tak nie bawię.
1: To po co tam grzebiesz i tam coś nie wiadomo co kupujesz, pieniądze wydajesz?
0: Ale nic nie kupuję, nic nie wydaję, tracę czas tylko.
1: Sztuczna cię oszukała?
0: Nie, jakiś artykuł, który obiecał, że będzie odpowiedź w artykule, a tam nie ma tej odpowiedzi.
1: To ja już nawet nie zaglądam, im durniejszy tytuł, tym wiadomo, że nic nie znajdziesz.
0: Który pas w korku jedzie szybciej? To chyba wszystkim nam się przyda. Podobno mamy takie wrażenie, że ten pas, którym jedziemy na autostradzie, na drodze, znaczy na autostradzie to nie ma takich korków, ale w mieście ten pas, na którym jesteśmy, zawsze porusza się wolniej. No i naukowcy zbadali to podobno już dawno temu i okazało się, że nie da się tak, no to, że ten lewy czy prawy jest szybszy, no nie da się wyliczyć. Mhm. Ale jak my zmieniamy te pasy co chwilę, to powodują dodatkowe korki, bo ktoś tam gdzieś musi zwolnić.
1: No,
0: ten zanim tam dalej jeszcze wcześniej przyhamuje i to się taki duży korek robi, przez to, że my tak z lewej o na prawy i to bo szybciej.
1: Kiedyś byłam za granicą.
0: Tak.
1: I tam jechaliśmy autostradą. Bardzo fajne miejsce, no. I znane na całym świecie. I były trzy pasy na tej autostradzie. I wszyscy jechali równo. Tyle, ile można było na tej autostradzie jechać, to było 120, jak dobrze pamiętam. No. I wszyscy trzema tymi pasami jechali równo 120. I wydawało mi się, że stoję w korku, a jednak wszyscy jechali do przodu. I nikt nie zmieniał pasa i jakoś dojechaliśmy i wszystko było okej.
0: Okay. Może oni już są mądrzejsi o te doświadczenia różne.
1: No właśnie.
0: Ale to naprawdę, to już nie to, że ja wymyślam, ale jak stoję w sklepie, wybiorę jakąś kasę, to w tej sąsiedniej się szybciej poruszają. No naprawdę, bo ja jakieś pecha, że tu jakiś problem się przede mną zawsze pojawi.
1: Ja już się nauczyłam cierpliwości w takich sytuacjach. Już nie patrzę na to, gdzie idzie szybciej, gdzie idzie wolniej, bo i tak muszę odstać swoje i tyle. No, chyba, że mi coś nie pasuje, a i w koszyku może nie są takie potrzeby straszne, pierwszej potrzeby rzeczy, więc zostawiam koszyk i uciekam.
0: Kochani, uważajcie na siebie nawzajem i na autostradzie, i w kolejce do sklepu. Ace of Base przed nami.
1: Liczcie do 10, szklanka zimnej wody i ja!

0: widziałaś kobietę z walizą? Na naszym profilu facebookowym. Pani znalazła taką walizkę, że jest mniejsza od niej.
1: Nareszcie się można zmieścić.
0: Spakować, tak. A pytanie do was, czy jak się pakujecie na wakacje, to kilka dużych waliz i jeszcze wam zabrakło miejsca. Czy też plecaczek, wszystko pięknie spakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
1: Napiszcie nam o tym na naszej antenie już za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo lato ciągle trwa.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiSu Piotr Uściński. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju takiego, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w mediach społecznościowych poseł PiSu. W Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ankietowani chcieliby podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.
1: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Za tydzień z kościoła akademickiego świętej Anny po raz 46 wyruszy warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Dla tych, którzy będą uczestniczyć w niej po raz pierwszy, zaplanowano spotkanie wprowadzające.
2: Kawiarence, która jest naprzeciwko zakrystii, tam będzie spotkanie z duszpasterzem, z doświadczonym przewodnikiem, który wprowadzi właśnie te wszystkie tajniki pielgrzymkowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby posłuchać i zadać też pytania przed pielgrzymką. Być może jeszcze przed zapisaniem. Tradycyjnie wychodzimy 5 sierpnia, rozpoczynamy mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Ta msza święta w kościele akademickim świętej Anny o godzinie 5:30.
1: Mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Mateusz Gawarski. Spotkanie odbędzie się 30 lipca o godzinie 19:30. Będą utrudnienia na ulicy Strażackiej na Rembertowie. Dziś o godzinie 8 drogowcy rozpoczną tam remont przejazdu przez tory. Prace będą realizowane od bocznicy do ciepłownika Węczyn. Ulica Strażacka będzie zamknięta na wysokości torów w obu kierunkach. Kierowcy zostaną przekierowani na ulicę Żołnierską, Marsa i Chełmżyńską. Dla pieszych z kolei przy przejeździe będzie dostępny tymczasowy chodnik. Wykonawca szacuje, że prace na przejeździe przez tory na ulicy Strażackiej potrwają około 3 tygodni. Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Warszawie zobaczymy w okolicach 26 stopni. Na niebie będzie trochę słońca i trochę chmur, a padać nie powinno.
3: To my, 26 minut pozostało do godziny 8, w połowie poranka już jesteśmy, tak? Te połówki nam chodzą po głowie,
4: to tak, połowa tygodnia, nam chodzą, to prawda.
3: Połowa poranka.
4: No i co? I połowa śniadania już była?
3: Całe nawet było.
4: A, to bardzo dobrze. Za chwilę na naszej antenie pytanie przed śniadaniem, to przed 8, jak zawsze, Radio Plus. Kasia Kozimor.
3: I Tomek Woloszczyk. I jeszcze jest półka nasza i na niej ręczniki, które wam wręczymy w pytaniu przed śniadaniem.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Ludzie listy piszą, ale do zoo, żeby napisać list?
1: Do zoo, a do konkretnej klatki?
0: Petycja, tak, do klatki z lwami, z tygrysem sumatrzańskim dokładnie. Przyszła kartka, znaczy list przyszedł z uprzejmym zapytaniem, czy ktoś mógłby na własną odpowiedzialność stanąć twarzą w twarz z takim tygrysem i ewentualnie pogłaskać. Zo napisało bardzo szybko, bo to zo z Wrocławia, że zo to nie głaskalnia i nie ma żadnej takiej możliwości, żaden bilet, żadne pieniądze nie umożliwią takich rzeczy.
1: Więc... Tym bardziej z tygrysem, no kto to wymyślił?
0: No właśnie, no, ale ktoś ma takie marzenie, no oglądał się filmu tam jak ten Życie Pi albo coś i wiesz, rozumiesz.
1: Jak ktoś ma takie marzenie, to niech jedzie, nie wiem, gdzie tam, do Indii, czy gdzie te tygrysy sobie tam chodzą.
0: Niech sobie śni i marzy, ale proszę pamiętać, że to nie jest zwierzątko takie do głaskania, no.
1: Kotek przecież. Kotek. Czy nie głaszczy swoich kotów, tego Harego?
0: Oczywiście, ale też mają pazury.
1: A?
0: Trzeba uważać, to jednak jest zwierzę. No taki tygrys to nawet dzikie, chociaż w klatce.
1: A jak przyjdzie obcy jakiś, to da się pogłaskać, ten twój Harry?
0: Harry, tak, no. Oczywiście. Najpierw no powącha.
1: To w takie kotki celujmy, nie od razu tam te groźne z paskami.
0: No, dokładnie tak. Za chwilę ta górniak.
1: Ale ludzie mają pomysły, no.
0: Szok po prostu.
1: Do drzew się, rozumiem, przytulać można, ale nie do dzikich zwierząt.
0: Za chwilę na naszej antenie, między innymi pytanie przed śniadaniem.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych kotków, tygrysów i innych zwierząt, mniej lub bardziej groźnych. I pytanie przed śniadaniem.
2: Taka dzisiaj... iguana na przykład, waran albo coś.
1: Waran to tam biega koło jeziora Komo, Kokomo.
2: Kokomo nie złapali.
1: Przepraszam, to garda była, garda.
2: No dobrze.
1: Pytanie do was dzisiaj przed śniadaniem. Jakie zwierzę na świecie najchętniej byście, już nie mówię przytulili, ale zobaczyli chociaż na własne oczy?
2: Panda,
1: takie panda. Marzenie, gdzieś tam nawet w naturalnym środowisku.
2: To a propos tego tygrysa sumatrzańskiego, tak. Którego ktoś chciał wytarmosić troszeczkę za grzywę.
1: Wytarmosić, się pogłaskać, przytulić.
2: No dobrze, to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A w nagrodę ręcznik wyjątkowy, okazjonalny, limitowany ręcznik z logo Radia Plus do zdobycia. Po godzinie 8 zadzwonimy i sobie pogadamy i wręczymy uroczyście.
2: A teraz Madness i Our House.

0: Mały domek, a w tym domku cuda się dzieją.
1: Jaki domek?
0: No, w piosence.
1: Aha, no tak, mały to domek, ale duża waliza. Jak się pakujecie na wakacje? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Szybko.
1: Izabela napisała, że ma większą od tej na zdjęciu walizę, ale ostatnio już mam małego plecaczka. Zazwyczaj wyjeżdżam sama i to dźwigać też muszę sama.
0: Można.
1: No. Szczególnie jak ktoś samolotem leci tanich linii lotniczych, to musi się spakować zmyślnie i poręcznie.
0: A to prawda, chyba że ma, że tak powiem, większy budżet, to może dokupić walizkę. Tak to się porobi. No dobra, to
1: ale
0: co?
1: Źle ją zważysz i jeszcze trzeba będzie dodatkowo płacić.
0: To startujemy?
1: Tak.
0: No to dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejny poseł dołącza do Mateusza Morawieckiego. PiS w coraz trudniejszej sytuacji. Lekarze walczą o życie 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Był pod wodą przez 6 minut. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiSu Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiSu. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii.
2: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
3: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
2: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiSu ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiSu miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Siedmiolatek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie, a prokuratura prowadzi śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mnich.
4: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
5: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym siedmiolatek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
4: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
6: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
4: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Premier zabrał głos po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów, mówił Donald Tusk. I dodał, że musimy wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej przemocy.
7: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Po pobiciu służby zatrzymały dwie osoby, trzeci ze sprawców nadal jest poszukiwany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To między innymi po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
8: Bardzo zły pomysł moim zdaniem.
9: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
10: Nie wiem, człowiek się już przyzwyczaił.
11: To powinno być czerwone.
9: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
11: Z Zagłębiem i Śląskiem.
12: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
13: O, żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
9: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
13: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
1: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.

0: I jeszcze kilka słów o prognozie pogody. Dziś w Warszawie maksymalnie na termometrach zobaczymy w okolicach 26 stopni. Wiatr będzie wiał słaby, głównie z kierunku zachodniego. W południe barometry pokażą 1023 hektopaskale. Zdaniem synoptyków do końca dnia bez opadów deszczu.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: A jakby ci ktoś kolor samochodu zmienił? Codziennie wsiadasz do tego samego, a później nagle pewnego poranka inne barwy.
3: Jeśli to będzie czerwony, to biorę w ciemno.
2: Ha, dobrze. Teraz to zwykle szare jakieś są. No dzień właśnie. Dobry, o poranku.
3: Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Do dziewiątej zapraszamy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Mnóstwo ciekawych odpowiedzi przyszło na nasze pytanie przed śniadaniem. Jakie zwierzę na żywo chcielibyście zobaczyć?
2: Wieloryb.
1: Może
2: się
1: nawet się przytulić.
2: Innymi.
1: No do wieloryba ciężko się przytulić. Ale ktoś marzył o tym, żeby drobinki, tak jak panu Maluśkiewiczu, tej wody, którą on wypluwa, spadły na niego. Proszę. Ale my zwierzę lądowe wybieramy. Z nami Małgorzata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie zwierzę byś chciała zobaczyć, nawet może i przytulić?
3: No ja od dziecka pandę.
1: Czemu pandę akurat?
3: Bo jest prześliczna. I wygląda na taką bardzo, bardzo miłą, bardzo przytulną, bardzo ciepłą.
2: Mięciuteńko.
3: Chociaż podobno... Podobno wcale nie, taka nie jest. Podobno jest agresywna. Ale mimo wszystko zaryzykowałabym.
2: Podobno jak wyrośnie i może w jakichś szczególnych okolicznościach, ale z tego co wiem i pamiętam, to nawet szukają czasem ludzi do przytulania pand, tych małych, takich jeszcze nie za dużych, więc może to by było fajny pomysł, żeby właśnie kiedyś skorzystać z takiej możliwości do takiej małej pandy się przytulać.

0: się pewnie na jakiś wyjazd nad wodę.
1: Dziękuję. Zastąpi pandę póki co.
0: Dziękujemy za spotkanie.
2: Pan da ten ręcznik.
0: Dokładnie tak.
2: A niektórzy tak piszą, że chcą ręcznik po prostu.
0: Kwadrans po ósmej w Radio Plus.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaż.

0: Kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus, Warszawa.

0: Ja wiem, są tacy, co się stresują strasznie, nienawidzą latać samolotem, ale są tacy, którzy wsiądą do samolotu i czują wolność, że za chwilę gdzieś tam będą dużo dalej i że są w ogóle w górze, w powietrzu.
1: Tak, ja sobie zawsze powtarzam, bo to nie jest naturalne, że człowiek leci jednak.
0: No nie.
1: Znaczy, ja latać lubię, tylko nie lubię, jak te drzwi się jeszcze nie otworzą.
0: A, już jak wylądujesz.
1: Tych schodów jeszcze nie ma, to się wtedy bardzo denerwuję. Ja wszyscy wstają, to wtedy klaustrofobię mam. Ale to wtedy tam jakoś oddycham głęboko, staram się, że tak powiem, panować nad sobą. Ale tak, jedną z fajniejszych rzeczy jest w samolocie to, że szybko możemy przelecieć całą Europę i pojawić się w jakimś cudownym miejscu.
0: A wyobrażasz sobie na pokładzie samolotu spędzić 19, 20, może 24 godziny?
1: Zdarzało mi się, ale z małą przerwą.
0: No to z przerwą, ale bez przerwy.
1: Nie, to w ogóle nie, to nie jest dobry pomysł. Ale... Jednak trzeba się czasem, że tak powiem, rozruszać.
0: Ale będzie taka możliwość, ponieważ jedna z linii australijskich szykuje przy pomocy specjalnego samolotu lot, który będzie trwał prawie 24 godziny. Już wczoraj odbył się lot testowy z Melbourne do Toulouse we Francji. 19 godzin ponad... Nie, 24 godziny... Nie, przepraszam, ten 19 w jedną stronę leciał.
1: Całą dobę!
0: 24 godziny i 24 minuty.
1: Z okładem.
0: Tak, na razie to był lot testowy. Kilka milionów ludzi śledziło ten lot w internecie, patrząc, jak on sobie tam leci. Chociaż niecały chyba poszli spać, ci ludzie to śledzili. W każdym razie...
1: Pewnie pilot też się zdrzemnął, włączył autopilota i poszło.
0: Auto obok miał drugiego pilota. Może nawet trzeci był na takiej długiej trasie. Chodzi o to, że to samolot taki jak inne, ale ma dodatkowe zbiorniki paliwa i to pozwala mu lecieć i lecieć i lecieć.
1: I te stewardessy tyle w robocie. Panie, daj spokój, zwariować
0: można. A co stewardessy? Lot był testowy, więc nie trzeba było pilnować, kto zapiął pasy, jak to nie.
1: No i Eruption za chwilę one-way ticket na antenie Radia Plus.
0: One-way?
1: No tutaj nie, kupujemy jednak zawsze z dolotem i powrotem.
0: Ja nie wiem, czy po takim długim rejsie to ktoś będzie chciał wracać tyle samo.
1: Lepsze to niż pieszo, 27 minut po 8.

0: krótki to był lot, ledwo zlecieliśmy, już trzeba lądować.
1: To są takie, z jednej wyspy na drugą podobno gdzieś tam jest, nie pamiętam.
0: Nie wiem, 6 minut, 8 minut.
1: Jakaś Wielka Brytania, czy gdzieś...
0: Wyspy Owcze chyba.
1: Czy w Kanadzie, gdzieś tam jest coś takiego. A jak z pakowaniem? Mhm. Teraz napisała w moim przypadku mała walizka, ewentualnie plecak, bez problemów mieszczę to, co zabieram ze sobą. Z tak dużą walizą, jaką prezentujemy na zdjęciu, ciężko byłoby wejść do pociągu. Brak wagonu bagażowo-pocztowego. Chyba rzeczywiście do jakiegoś pocztowego trzeba by wcisnąć taką walizę. Na naszym profilu facebookowym możecie zobaczyć.
0: A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.

0: gości od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
2: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca nie żyje, pasażerowie trafili do szpitala, trwa ustalanie przyczyn wypadku w powiecie ostródzkim. O poranku między miejscowościami Tarda a Szeląg samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
3: Pojazdem podróżowały 3 osoby, 2 wydostały się o własnych siłach przed przyjazdem straży, zostały przebadane i przetransportowane do szpitala. Niestety w wyniku wypadku doszło do śmierci 36-letniego mężczyzny.
2: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Areszt dla 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie prokuratora. Śledczy interweniował w związku z agresywnym zachowaniem 2 mieszkańców Radomia w miejscowym lokalu. Sprawcy powalili mężczyznę na ziemię, uderzali go pięściami i kopali w głowę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pobicia i naruszenia nietykalności innych osób. Potężny pożar lasu na greckiej wyspie Paros na Morzu Egejskim. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Akcję utrudnia wiatr, który ma przybrać na sile. Lokalne władze proszą o wsparcie z kontynentalnej Grecji.
4: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Będą utrudnienia na trasie dojazdowej do lotniska Chopina. To w związku z remontem ulicy Żwirki i Wigury, który rozpocznie się dziś i potrwa około 3 tygodnie. Pracownicy warszawskiego portu lotniczego radzą, aby wybierając się w podróż, zaplanować wyjazd z odpowiednim zapasem czasu. Prowadzony remont ma poprawić komfort i bezpieczeństwo dojazdu do lotniska. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i częściowymi wyłączeniami pasów. Lotnisko Chopina poinformowało także, że w przyszłym tygodniu planowane jest zamknięcie tunelu pod rondem Jana Szala. To droga, która umożliwia wyjazd z lotniska w stronę centrum. Tymczasem w związku ze zbliżającym się zakończeniem przebudowy części kwartału Złota Zgoda od połowy sierpnia zaczną obowiązywać nowe zasady. Wjazd na ulicę możliwy będzie tylko z identyfikatorem.
5: Zachęcam wszystkie osoby, które są mieszkańcami tych kwartałów, żeby składały wniosek o wydanie tak zwanego identyfikatora NC. Słupki będą zabezpieczały obszary przebudowanej ulicy. Te słupki będą się opuszczały automatycznie, na przykład po użyciu specjalnie wydanej karty.
4: Mówi Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Identyfikatory przysługują mieszkańcom oraz przedsiębiorcom i instytucjom prowadzącym działalność na obszarze ich obowiązywania, które posiadają miejsce postojowe. Aktualnie na naszym redakcyjnym termometrze mamy w okolicach 17 stopni, a maksymalnie dziś temperatura wzrośnie do nawet 26. W południe barometry pokażą 1023 hektopaskale, a wiatr będzie wiał słaby z kierunku zachodniego.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: I jeszcze przeciągnięcie poranne, jesteśmy gotowi.
7: Panie, jaki ile tu energii to w sobie drzemie, widzę. No, dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9:00.
6: Flakiem to jestem wieczorem.
7: A na razie góry by przenosił. Proszę bardzo.

0: No Mercy, Where Do You Go? Za 16 minut będzie godzina 9. Dokąd zmierzamy? Przypominam, że w tym tygodniu plądrujemy dolnośląskie podziemia. Pojawiamy się tam i mamy dla Was zaproszenia. Nagroda główna to wyjazd i nocleg na Zamku Książ. No dobrze, to teraz ruszamy.
1: Słuchajcie
0: świat.
1: Nas przez cały dzień, bo będzie tak? Konkurs z pytaniami. Tak. Właśnie, dokładnie Where tak. Do You Go? Gdzie ruszamy?
0: No właśnie, i czasem to jak jedziemy gdzieś, to zwykle też zaglądamy tu i tam do różnych kuchni i sprawdzamy, co ciekawego na podniebieniu może się u nas znaleźć. To teraz o deserach będzie. Taste Atlas, to jedna z moich ulubionych stron internetowych, podsumowała najlepsze desery na świecie.
1: No i słucham.
0: Na pierwszym miejscu jest odmiana kunafy. Kunafa to takie tureckie ciasto, takie frędzle, takie makarony zapiekane.
1: No,
0: i to jest nadziewane chyba nawet niesłodkim i niesłonym serem. No, panałby sobie człowiek pomyślał.
1: Ale spróbowałby, ja nie jadłem nigdy.
0: Na ciepło się i zapieka się z dwóch stron, podobno i z góry i z dołu. W każdym razie drugie miejsce. Clotted Cream. To jest taka gęsta śmietana, to z Anglii pochodzi. Taka bita śmietana, gęsta, no tam lody z tego robią.
1: Do.
0: No dobra, a na trzecim miejscu włoskie lody pistacjowe.
1: Aha, no
0: się uśmiechnęłam. Gelato el pistacio.
1: A gdzie sernik albo szarlotka?
0: No właśnie, ja się pytam, przecież nasze. A taki pleśniak.
1: Pleśniak.
0: Na przykład.
1: Nie, to ja już wiem, co do kawy dzisiaj
0: będzie. A skupanie ze śliwą?
1: Ja to mam tak, że z potraw ze świata mogę próbować, nawet dziwacznych, ale do deserów to ja jakoś tak lubię.
0: Czekolada.
1: Lubię nasze.
0: Czekolada. A, nasze, no tak.
1: No to nasze. To wynalazki różne z Turcji czy coś. No dobra, mogę spróbować, no ale.
0: Ale nasze to nasze.
1: Tak.
0: I tego się trzymamy. Za kwadrans 9 w radiu.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Po reklamie. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Ray Orbison, Only the Lonely na antenie Radio Plus.
1: Temat walizkowy zamknijmy już. Ja co napisał, tak, jak taką wielką walizę dopychać kolanami? To a propos tej walizy na naszym Facebooku.
2: U nas, jak tam kolana?
1: O właśnie, to jest pytanie. U nas żona i pisze, ja co jest mistrzynią pakowania do walizek, nigdy za dużo, a ja do samochodu lub samolotu.
2: No proszę, jest podział ról, jest i wszystko gra, i wszystko gra.
1: I przypomina Jacek, że już połowa wakacji, lata.
2: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus bajm, szklanka wody do połowy pełna, pusta, to jak to patrzy. A my wracamy jutro po godzinie 6.
1: Ponieważ idą upały, pamiętajcie, żeby ją napełniać często.
2: To bardzo ważne. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Mieli obrażenia zewnętrzne, dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Ważne rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przywódcy spotkali się w Waszyngtonie. Zdewastowany pomnik przyrody niedaleko Bydgoszczy. Trwają poszukiwania sprawców. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
2: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
1: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot to kluczowy rezultat rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Jesteśmy wdzięczni senatorom i dziękujemy za tę dyskusję. Dotyczyła szczególnie tego, jak pomóc Ukrainie i jesteśmy wdzięczni. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny i nakłada sankcje na Rosję. Chodzi nie tylko o pieniądze na sfinansowanie tej wojny, ale także o ważny sygnał dla Europy i dla Ukrainę. Ustawa zakłada m.in. surowsze sankcje na Rosję i wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gołdeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
3: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
4: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
3: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
5: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
3: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farby i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
1: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które wiedzą coś o sprawcach, są proszone o kontakt.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie sportowa lekcja historii, która w nietypowy sposób upamiętni deportację Polaków na Sybir. Uczestnicy wsiądą na rower, aby przypomnieć tragiczne losy zesłańców. W sierpniu ruszy peleton pamięci, zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Peleton rowerowy, ale też zachęcamy do tego, że można jechać na rolkach, można hulajnogą.
1: Impreza ma charakter międzynarodowy, bo odbędzie się w 5 krajach. Polsce, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii, podkreśla dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński.
7: Doszliśmy do wniosku z naszymi partnerami z tej części Europy, że powinniśmy rozszerzyć tą aktywność na inne państwa, które dokładnie tak jak my zostały doświadczone okupacją sowiecką, zbrodniami sowieckimi, wśród których także były deportacje na wschód. Rower, rolki i chęć poznania historii w sposób nowoczesny.
1: Peleton pamięci rozpocznie się 18 sierpnia w Rydze, następnie Tallin i Wilno, a finał 23 sierpnia w Białymstoku.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Always on my mind i Pet Shop Boys na początek, a w kolejce Aleja Gwiazd i Dzisława Sośnicka, między innymi.

0: Case Romero, CCL w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9, 29 dzień lipca w kalendarzu, między innymi Dzień Tygrysa, ale to też środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: od sklepu Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.

Howdy, peace your love i Bee Gees w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra? I zasady na początek. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? I tutaj to jest ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli będzie kilka tak samo ciekawych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń, a SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś jeszcze do tej torby dorzucę. Nie powiem teraz, co to będzie, bo to będzie także związane z hasłem. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa, to ważne. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opowieść śpiewana wierszem. Przypominam, jedno słowo, a kolejna podpowiedź za chwilę. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

Anna Jurkštowicz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Na Kino Heaven's Door i Bob Dylan w Radio Plus Lato z notą nostalgii do 10.16 minut. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I trochę rozszerzę tę podpowiedź numer jeden, czyli opowieść śpiewana wierszem, heksametrem, śpiewana przez autora, a opowiada m.in. o powrocie do domu, do Itaki. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym konkretnym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
9: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
10: No i z darmową dostawą do sklepu.
11: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Taylor Dane na koniec 9 do 10, 3 minuty za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Jego utworzenie zapowiedział Mateusz Morawiecki. Tragiczne zdarzenie na rysach. Za chwilę relacja naszego reportera. Trzeci pas na autostradzie Łódź-Warszawa. Prace na dwójce ruszą po wakacjach. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny w Sejmie. Wniosek jeszcze dziś ma wpłynąć do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Mimo że pogłębia to rozłam w PiS-ie, były premier stwierdził jednak, że formalnie on i jego ludzie nie opuszczają Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 szabel w Sejmie i Senacie.
2: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
1: Dalej chcemy być jednak drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
2: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
1: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przeszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Śmierć na rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt zmarł turysta z zagranicy. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
1: Łukasz Bobek, dziękujemy za relację. Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Minister infrastruktury chce ruszyć z pracami na A2 po wakacjach. Rozbudowa autostrady o trzeci pas na odcinku między Łodzią a Warszawą ma rozpocząć się po powrotach z urlopów. Najprawdopodobniej we wrześniu, zapowiedział w telewizji publicznej Dariusz Klimczak. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Dziennie porusza się nią nawet 100 tysięcy samochodów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka pod Warszawą za 257 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już prawie połowa wakacji. Kuratorium Oświaty robi pierwsze podsumowania, jeśli chodzi o wypoczynek najmłodszych. Tylko w zachodniopomorskim przeprowadzono 163 kontrole. 53 organizatorów kolonii i półkolonii otrzymało zalecenia, aby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej? O tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
4: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze czy sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było 12.
1: W zachodniopomorskim odbyło się do tej pory ponad 3100 kolonii i półkolonii.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki. Na początek.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut nie pozostało, ale właściwie po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to będzie taka podpowiedź również o tym, co znajdzie się w torbie, co mi w duszy gra, która jest prezentem dzisiaj dla Was. To jest książka, która doczekała się, opowieść, która doczekała się wielu adaptacji i reinterpretacji, a jedną z nich jest najnowsze dzieło Christophera Nolana, film w kinach, a ja w ramach tego prezentu do torby Co mi w duszy gra włożę dziś książkę, czyli ilustrowany retelling Barego B. Powella, znawcy starożytności, wybitnego znawcy starożytności, który zinterpretował to dzieło Homera w taki sposób, który będzie bardziej przystępny dzisiejszym czytelnikom. A ilustracje Joanny Lisowiec to wszystko uzupełniają i taka książka wydawnictwa PWN jest do zdobycia razem z torbą, co mi w duszy gra, a przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba i książka.

0: 20% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Down Under i Man at Work w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A gra mi to, co teraz na ekranach, ale także i coś, co możemy czytać. Odyseja Homera. I jedną z osób, która odgadła dzisiaj hasło, jest Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, napisałaś, że kojarzy ci się Odyseja z wierszem Odys Leopolda Staffa. I ten wiersz ci towarzyszy, bo chyba to trochę jest tak, że każdy z nas jest trochę Odysem, który wraca do swojej Itaki.
1: To prawda, tak. Od wczesnej młodości jakoś ten wiersz przypadł mi do gustu i zawsze jakoś tak w różnych momentach mojego życia wracałam do niego, bo to jest cała prawda, mądrość w nim zawarta. Przecież różnie bywa w tym życiu, tak? Różnie się toczą koleje losu. No i każdy koniec końców trzeba wierzyć, że się dotrze do tego domu, do tego szczęśliwego zakończenia.
0: A czy Odyseja, ta książkowa i ekranowa już zaliczona, najnowsza, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Bo jeszcze przed urlopem jestem, myślałam, że może jak na urlop, także to może wtedy.
0: To ja mam też coś dla ciebie na urlop, bo to jest książka, Torba, co mi w duszy gra, jest dla ciebie, ale także książka Odyseja Homera. Ilustrowany retelling w adaptacji Barry'ego B. Powella. Przepiękne ilustracje i ta książka także dla ciebie od wydawnictwa PWN. Mam nadzieję, że na urlopie też się przyda.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę i oczywiście Radio Plus, bo to moja ulubiona rada i codziennie słucham.
0: O, polecamy się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Rain, It's Raining Men za momencik, a potem Celine Dion w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny. Na początek relacja naszego reportera z Sejmu. Za chwilę też Japonia, która liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi i kosztowny następca Daru Młodzieży. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
3: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
2: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
4: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
2: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
1: Sejmu Michał Rawa, dziękujemy za relację. Tragedia w Sosnowcu. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób.
5: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
1: Wyjaśniał Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Śledczy rozpoczęli formalne śledztwo w tej sprawie. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1, najsilniejsze w japońskiej 7-stopniowej skali. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100. Wciąż wiele jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek podejrzany o atak na 16-latka trafił do policyjnej izby dziecka. Tam będzie czekał na umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Nastolatek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Finał tej sprawy nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wcześniej sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, zebrać wywiad środowiskowy, wysłuchać rodziców nastolatka oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich.
1: Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sąd zdecyduje, jaką karę lub środki wychowawcze zastosować wobec nastolatka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Budżet państwa dorzuci się do budowy następcy Daru Młodzieży. Koszty okazały się wyższe niż zakładano. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowej jednostki nie zgłosił się żaden wykonawca. Koszt budowy nowego żaglowca oszacowano na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, London, meet you, bring on the sun. Na początek tej godziny.

0: Ktoś tańczył? Rock and Roll is King Ilo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut po 11 na zegarze. 29 dzień lipca w kalendarzu. Wspominałam już Kasia z Tomkiem także wspominali o tym, że dzień tygrysa. A jeśli spojrzymy na Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, tygryski lubią brykać, ale też są bardzo ciekawskie. I jak są ciekawskie, to zwiedzają. I do zwiedzania Polski i nie tylko Polski zachęcam Was właściwie każdego dnia. A dzisiaj będę sprawdzała razem z Wami, a to bardziej już Janek Pasterski będzie sprawdzał z Wami znajomość tego, co udało Wam się poznać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ale pod ziemią. Szczegóły naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
14: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
13: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
14: No ale
13: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A czy ten złoty pociąg to pod zamkiem książ jeździł, czy nie jeździł? I czy można go zlokalizować? Tego będzie można dowiedzieć się między innymi zwiedzając podziemia zamku książ. Szlak tajemniczych podziemi to jest taka trasa turystyczna. 15 miejsc jest na tej trasie, ale też jest jeszcze konkurs. Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi. Kto nazbiera 15 pieczątek, czyli odwiedzi te 15 miejsc, może wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Do zdobycia rower górski to jest nagroda główna, ale ten konkurs trwa w przyszłym roku także będzie. Jeżeli w tym roku nie uda wam się zebrać tych pieczątek, to w przyszłym można jak najbardziej. I właśnie my przy okazji tego szlaku tajemniczych podziemi i tego konkursu także mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy swój konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. To jest nagroda główna, ale jeszcze dzisiaj zestaw biletów, voucherów na odwiedzenie tych niektórych miejsc, które są na trasie, między innymi właśnie podziemia Zamku Książ. Są także Bramy Czasu, Time Gate z Jeleniej Góry i mnóstwo innych. Warto to sprawdzić i warto do nas napisać. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym pytamy, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ. I na radioplus.pl, tam czekamy na wasze odpowiedzi i jeszcze wy dzisiaj możecie czekać na telefon od Janka Pasterskiego, jeśli napiszecie, odpowiecie na pytanie. Janek Pasterski, później zada wam 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi, no i zobaczymy, komu uda się zdobyć jak najwięcej punktów w piątek finał.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

0: Biedronką.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Miasto moje, a w nim.
11: A w nim miejskie zakłady autobusowe. O historii autobusów w Warszawie opowiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
10: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
9: Autopromocja.

Wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demono.

0: kochacie, inaczej idę mono na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i później przebojowa poczta. Marek Sierocki i Janek Pasterski już na Was czekają. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Premier spotka się dziś z ukraińskim prezydentem w Lublinie. Włodymyr Zełenski wraca z Waszyngtonu. Bus zderzył się z osobówką koło Siedlec na Mazowszu. Są poszkodowani. Płoną lasy na greckiej wyspie Paros. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Kancelaria szefa rządu oficjalnie podała, że tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Włodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent rozmawiał także z politykami amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek koło Siedlec na Mazowszu na drodze wojewódzkiej numer 698 na wysokości miejscowości Wyczółki. Bus zderzył się z osobówką, są poszkodowani, powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą, wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało 6 osób, 3 z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.
1: Jak ustalili mundurowi, oboje kierujący byli trzeźwi. Brutalny atak na prokuratora w Radomiu, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty.
3: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, głowę, pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresorów na 3 miesiące. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Chodzi o śledztwo dotyczące łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przenosimy się do Grecji, która podobnie jak Francja i Hiszpania walczy z ogniem. Płoną lasy na wyspie Paros. Trwa ewakuacja mieszkańców z kilku miejscowości i na polecenie ratowników uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żołnierze 15. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób wojskowi chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego.
4: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci, po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem, natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
1: Mówił kapral Artur Zarzecki z 15. Lubelskiej Brygady WOT. W ciągu zaledwie kilku godzin akcji w ramach mobilnej zbiórki udało się zebrać ponad 20 litrów krwi.
5: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Warszawy. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru zabytkowego krzyża przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego na warszawskim Mokotowie. Biegli wykluczyli możliwość celowego zaproszenia ognia. Do pożaru doszło 3 kwietnia tego roku. Uszkodzenia okazały się na tyle poważne, że krzyż trzeba było rozebrać. Zdaniem śledczych jedyną prawdopodobną przyczyną pożaru były rozmieszczone wokół krzyża znicze. Nie wykluczone też, że od nich mogło dojść do zapalenia się sztucznych kwiatów. Krzyż był świadectwem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i mszy świętej odprawionej w dniu 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa. Symfonia Varsovia zapowiada nowe otwarcie. O festiwalu inaugurującym działalność orkiestry w nowej siedzibie przy ulicy Grochowskiej mówi Łukasz Strusiński.
6: Na inaugurację zaplanowaliśmy nieodpłatne koncerty, 4 nieodpłatne koncerty w weekend otwarcia 11-13 września. To wspaniałe wprowadzenie publiczności do świata, który być może jest im nieznany, a może rozpoznany bardzo dobrze. Wtedy na pewno będą mieli ogromną przyjemność i satysfakcję z uczestnictwa w tym koncercie.
5: W ramach całego festiwalu, który potrwa od 11 do 27 września, zaplanowano ponad 100 koncertów i wydarzeń towarzyszących. A dziś w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy w okolicach nawet 26 stopni. Na niebie jest trochę słońca i trochę chmur, ale bez opadów. Wiatr wieje słaby z kierunku zachodniego.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Marek Sierocki, dzień dobry.
8: Jan Pasterski po krótkim urlopie też, jak było?
7: Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo.
8: To też zagramy bardzo przyjemnie. Na dobry początek Sting i Fields of Gold. Zaczynamy przebojową pocztę.

0: proszę bardzo, jakby ktoś tęsknił za upałami, to już niedługo, już dzisiaj jest przyjemnie, ale od jutra, a także w piątek, w sobotę, w niedzielę, no naprawdę to słoneczko nam delikatnie przypiecze, także pewnie klimatyzacja się przyda. Będziemy się chłodzili przebojami z nutą nostalgii. I teraz jeden z takich właśnie przebojów, wyjątkowo wakacyjny, on tak się nam kojarzy.
1: To piosenka La Luna, którą przypomni nam Belinda Carlisle. Artystka zaczynała karierę pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w formacji Go-Go's. W latach 80. opuściła ten zespół i z powodzeniem kontynuowała karierę solową. Lansowała przebój za przebojem, no chociażby takie piosenki znane z anteny Radia Plus, jak Heaven is a Place on Earth czy Circle in the Sand, a także I Get a Week. To utwory, które przeszły do historii światowego show biznesu. Ta połowa lat 80. ubiegłego wieku była niezwykle udana dla Belindy Carlisle. W roku 1999 wraz z koleżankami reaktywowała grupę Go-Go's, no ale też nie zapomina o solowej karierze. Ale te przeboje z połowy lat 80. no to są największe hity, jakie ma w swoim repertuarze Belinda, a ja utwór La Luna bardzo często w naszych wieczornych miksach wykorzystuję, ale w takiej wersji maxi singlowej z takim mocnym bitem. My teraz zagramy oryginalną wersję singla La Luna i Belinda Carlisle.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Znowu niespodzianka?

0: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Po reklamie.

0: wspaniały, jedyny w swoim rodzaju Marek Grechuta, mistrz dykcji, dni których nie znamy.
1: Teraz sięgamy po płytę Lexicon of Love zespołu ABC. To krążek, który w roku 1982 zrobił furorę. Nazwa Lexicon pochodzi od pewnego instrumentu, a w zasadzie takiego urządzenia, które dawało znakomity pogłos do poszczególnych instrumentów, do poszczególnych głosów w studiu. Lexicon wykorzystał pierwszy w taki znakomity sposób Trevor Horn, który był producentem płyty Lexicon of Love grupy ABC. I z tej płyty wybraliśmy na dziś utwór All of My Heart.

0: Za nami australijska gwiazda Natalie Imbruglia. Właściwie z takim chyba jedynym najbardziej znanym przebojem Torn zaczynała razem z takimi gwiazdami jak Kylie Minogue czy Jason Donovan w australijskim serialu Sąsiedzi.
1: Dokładnie tak, a my teraz zabawimy się w dyskotekowe klimaty przełomu lat 70. i 80. Roger Kluger i Daniel Van Gard to kompozytorzy, producenci, którzy opiekowali się m.in. duetem Otto One, słynny hit Hands Up, ale też równie słynna piosenka D.I.S.C.O., czyli po prostu disco. Ten utwór proponujemy Państwu już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim.
9: A w nim miejskie zakłady autobusowe. O historii autobusów w Warszawie opowiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
7: Autopromocja.

0: przebój, który mimo upływu lat cały czas nas cieszy. Marcin Rozynek, który zaczynał w formacji Atmosphere, obecnie śpiewa solo, ale też właśnie powrócił do tej formacji, którą ostatnio reaktywował.
1: Tak, i to był Siłacz, ten pierwszy wielki solowy hit Marcina Rozynka. Piosenka, tak jak powiedziałeś, do której bardzo lubimy wracać. Już dziś wieczorem o godzinie 20 piosenki, do których lubimy wracać, zmiksowane non-stop. Lato z nutą nostalgii, czyli miksy wakacyjnych przebojów przez 2 godziny od 20 do 22 na antenie Radia Plus. Bardzo gorąco zapraszam.
0: A na koniec zostawiliśmy sobie wspaniałą gwiazdę. Brakuje nam jej trochę, ale pozostały te cudowne przeboje. Chodzi o Tina Turner.
1: Na zakończenie Foreign Affair w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12, a ja przypominam, zapraszam dziś na godzinę 20.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Marszałek Sejmu czeka na wniosek Mateusza Morawieckiego dotyczący powołania nowego klubu parlamentarnego. Sąd aresztował pierwszego z trzech podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Drogowcy dziś w nocy zamkną Zakopiankę koło Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Marszałek Sejmu czeka na dokumenty od Mateusza Morawieckiego. Jeszcze dziś formalnie może powstać klub parlamentarny rozłamowców z PiS-u. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsce w Sejmie po rozłamie w PiS-ie, są możliwe dopiero po wakacjach.
1: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
0: Politycy PiS-u twierdzą jednak, że na razie Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu.
2: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
0: Uważał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny nie wyrzucił tzw. rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C. Chodzi o pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Obrona uważa, że decyzja sądu jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
3: Nie jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
0: Mówił Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa w tej chwili posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Uwaga kierowcy, w nocy ze środy na czwartek, czyli dziś, pojawią się nowe utrudnienia na Zakopiance. Na Krajowej Siódemce w Gaju koło Krakowa droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a o północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Jechał pijany mimo dwóch sądowych zakazów, teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 49-letniego kierowcę zatrzymała policja z Radomska.
4: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się również, że obowiązują go dwa prawomocne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-latek usłyszał zarzuty.
0: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ocalone filmy z Powstania Warszawskiego trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy z sierpnia i września 1944.
6: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
0: Wyjaśniał Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
7: Czas na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Warszawski transport publiczny włączył się w obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawne poruszanie pomiędzy miejscami uroczystości ułatwią tramwaje specjalnej linii W oraz autobusy.
8: 1 sierpnia uruchomione zostaną specjalne linie komunikacyjne. Tramwajowa linia W oraz autobusy 912, 922, 970 i 980. O godzinie 17 w symboliczną godzinę W motorniczo kierowcy tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają swoje pojazdy na 1 minutę, oddając hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Na około minutę stanie także warszawskie metro.
7: Mówiła Marzena Toczek-Starybrat z Warszawskiego Transportu Publicznego. Szczegóły dotyczące funkcjonowania autobusów, tramwajów oraz metra 1 sierpnia dostępne są na stronie www.wtp.waw.pl. Ulica Spalinowa na Pradze Południe jest już gotowa. Kierowcy mogą już korzystać z nowego asfaltu, a piesi z odnowionych chodników. Prace były wykonywane na odcinku od Grenadierów do Turbinowej. Ulica Spalinowa jest jedną z 20 ulic, które znalazły się w trzech ogłoszonych już tegorocznych przetargach remontowych. Aktualnie Zarząd Dróg Miejskich prowadzi prace na m.in. ulicy Szwoleżerów, a także Madalińskiego. Wymieniane są też krawężniki na Wybrzeżu Gdańskim, a od kilku dni nowy asfalt jest w Alejach Jerozolimskich. 26 stopni to maksymalna temperatura, jaką na dziś w Warszawie zapowiadają synoptycy. Do końca dnia w miarę pogodnie, bez opadów deszczu, a wiatr wieje słaby z kierunku zachodniego.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A Sandra już gotowa, żeby zaśpiewać swój największy przebój. Teraz w Radio Plus Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: taka środa brzmi pięknie, kiedy w głośnikach pojawia się Genesis. Jesus, he knows me. To za nami. Za nami też weekend. Weekend ciekawy antenowo w Radiu Plus, bo Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, nasze panie urocze, były na Dolnym Śląsku. Prowadziły stamtąd program. No i my przez cały tydzień właściwie mentalnie na Dolnym Śląsku pozostajemy, bo trwa zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Brzmi ciekawie, bo tak też jest. W nagrodę codziennie mamy pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To między innymi możliwość pozwiedzania podziemi Zamku Książ, ale też kopalnia uranów, kletnie, sztolnie walimskie, czyli słynny kompleks Rize, a także zestaw gadżetów od Radia Plus, takich jak torba, zawieszka na bagaż, smycz czy zapach do samochodu. Do zabawy można zgłaszać się już teraz, wchodząc na radioplus.pl. Tam zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dosyć proste w sumie. Dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo ewentualnie zabralibyście na weekend do Zamku Książ, bo tak brzmi główna nagroda. Finał w piątek u Agnieszki Morawskiej i wtedy też do zdobycia będzie właśnie cały weekend w Zamku Książ. Trzeba będzie odpowiedzieć już dzisiaj po godzinie 14 u mnie na 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Na odpowiedź będzie 3 sekundy. Taki quiz sobie zrobimy. No i podsumujemy tę punktację. Komu z słuchaczy uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tę nagrodę w najbliższy piątek. No ale gwarantowane już dzisiaj gadżety i do tego jeszcze atrakcje na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To zapraszam. Radioplus.pl. Tam możecie się zgłaszać.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

artystyczna dzielnica, aleja właściwie w Nowym Jorku, Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak. O tych starych, dobrych, pięknych czasach, gdzie artyści występowali właśnie na ulicy. Dzisiaj mamy środę, czyli weekend coraz bliżej. Wypada nam w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa. Proszę bardzo, zwierzę zwinne, szybkie, dumne, takie majestatyczne. I patrząc też na to, co za oknami na zewnątrz, na pogodę, no i temperaturę wzrastającą, upalną wręcz już od jutra, to ja nam życzę wszystkim, żebyśmy też dumnie, zwinnie i bez najmniejszych problemów te fale upałów jakoś przetrwali. Na ochłodę teraz piosenka deszczowa Jermaine Jackson i Piazzadora.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę arbuz na wagę jedynie 99 groszy za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie lody, drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Miasto moje, a w nim.
13: A w nim miejskie zakłady autobusowe. O historii autobusów w Warszawie opowiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
12: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
11: Autopromocja.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Niby deszczowa, a jednak bardzo pogodna piosenka. Raindrops Keep Falling on My Head to BJ Thomas, a w Radiu Plus już o 14:00 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: W Sejmie jest już nowy klub parlamentarny rozłomowców z PiSu Mateusza Morawieckiego. Groźny pożar na Kaszubach. Mieszkańcy dostali alertę RCB. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia Ukraińców we Wrocławiu aresztowany przez sąd. Jest 14. Marcin Bartnik. Formalności dopełnione, nowy klub w Sejmie zarejestrowany, na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tzw. rozłomowcy PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
2: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
3: I głosowali jako
2: klub parlamentarny.
1: Mówił poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
4: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
1: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach. Gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie.
5: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
1: Argumentowała Agata Klimentowska, obrończyni Tomasza M. Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje TPN. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
1: Kamienne kopczyki mają rację bytu jedynie jako drogowskazy na miejsca wspinaczkowe poza szlakami.
6: Jeżeli chodzi o znaczenie ścieżek dojściowych pod ściany, no to jak najbardziej dalej to funkcjonuje. Przy bardzo słabej widoczności, jeżeli ktoś chce zejść, a w pobliżu jest mnóstwo kopczyków, no to może pójść w niewłaściwym kierunku i może dojść do pobłądzenia. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych przy bardzo, bardzo słabej widoczności.
1: Kopczyki zazwyczaj układane są przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
7: Czas teraz na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Po wieloletniej tułaczce Sinfonia Varsovia cieszy się własną siedzibą przy ulicy Grochowskiej. W budynkach byłego Instytutu Weterynarii od września działać będzie m.in. kameralna sala koncertowa.
8: My zawsze byliśmy orkiestrą bezdomną. My jesteśmy oczywiście na Grochowskiej od 2010 roku, ale nigdy to nie było miejsce, gdzie mogliśmy z czystym sumieniem zaprosić Państwa na koncerty, bo to jednak do takiej ruiny, ściany obskrobane, czasami prąd jest, czasami nie ma, a tu wreszcie wszystko jest. Budynki są cudownie wyremontowane.
7: Mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski. To jednak dopiero początek zmian. Jeszcze w tym roku ruszyć ma budowa nowoczesnej sali koncertowej w tym samym miejscu. Koniec prac na Wisłostradzie pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego. Od soboty 1 sierpnia kierowcy ponownie przejadą tam wszystkimi pasami. Drogowcy muszą jeszcze zamontować barierkę na wyspie, która dzieli jezdnię. W związku z tym dziś otwarty zostanie pas bliżej budynków. Zajęty jest prawy pas przy Nicce przy Ślimakach, a kierowcy mają do dyspozycji 3 pasy. 2 przy budynkach i 1 przy Ślimakach. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie informuje również, że nie będzie już tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 24 stopni. Wiatr wieje z kierunku zachodniego z prędkością 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1023 hektopaskale. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
3: Ta zabawa już w tej godzinie. Już w tej godzinie ktoś będzie miał szansę, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. A gwarantowane, zwiedzanie Dolnego Śląska i gadżety od nas. Więcej szczegółów za chwilę.

Silent Circle i Touching the Night w Radio Plus. A my już za chwilę zagłębimy się w szlaku tajemniczych podziemi, bo tak właśnie wygląda nasza zabawa na najbliższe dni, na finał tej zabawy już w piątek, czyli no szybko, bo dzisiaj środa. Jakoś tak przeleciało, prawda? Aga z Kasią na Dolnym Śląsku były w sobotę, relacjonowały to wszystko, co tam się działo, a ponieważ zabawa przednia, no to korzystamy z niej dalej. Już teraz możecie zaglądać na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo chcielibyście zabrać na weekend do Zamku Książ, bo tak właśnie wygląda nagroda główna. Kto się zdobędzie w najbliższy piątek, ale dzisiaj macie szansę na to, żeby wejść do tej zabawy, gwarantowane na 100%, już dzisiaj, już za chwilę u mnie, pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli między innymi podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, to na 100%. Dzisiaj ktoś ode mnie dostanie, a także zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. No i oczywiście w domyśle ta szansa, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. Dajcie znać na radioplus.pl, kogo chcielibyście zabrać na ten weekend i dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi. No a u mnie za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Na każde pytanie zaledwie 3 sekundy. Zobaczymy, ile punktów uda wam się zdobyć, bo osoba z największą ilością punktów właśnie znajdzie się automatycznie w finale w najbliższy piątek. To co? Ja z kimś słyszę się dosłownie za chwilę.

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
10: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I to jest ten moment, na który nie ukrywam, czekałem, a ze mną telefonicznie jest już Marek. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. To pierwsze pytanie. Gdyby ci się udało wygrać weekend w Zamku Książ, z kim się tam wybierzesz i dlaczego chciałbyś się tam wybrać?
2: Zabrałbym się tam zdecydowanie z moją żoną, gdyż uwielbiam podróżować z nią. Także właśnie zwiedzamy wiele jaskiń, podziemi, lubimy też spać w nietypowych miejscach, więc nie miałbym żadnych wątpliwości.
1: Ale to fajne hobby macie w takim razie, muszę powiedzieć szczerze.
2: Tak, jakby no mamy wiele hobby, ale właśnie takie jaskinie czy podziemia to jest jedno z większych.
1: Super. No właśnie, bo za chwilę powalczymy, zobaczymy. Będę miał dla ciebie 5 pytań. Odpowiedź albo tak, albo nie. Kiedy skończę czytać pytanie, ty będziesz miał, no, niedużo czasu, bo raptem 3 sekundy na odpowiedź. Ten zegar będzie brzmiał w następujący sposób. Proszę, posłuchaj teraz. I tu mamy gong, który jak wybrzmi... No to już jest koniec czasu. Pytania typu tak albo nie. Za chwilę do nich przejdziemy. To, co masz na 100% już teraz, niezależnie od wyniku, bo finał naszej zabawy w piątek, to pakiet wejściówek do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, między innymi kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, kompleks Rize, no i zestaw gadżetów od Radia Plus. To wszystko trafia do ciebie. To co, Marku, spróbujemy pobawić się?
2: No to próbujemy, tak jest.
1: To próbujemy. Ja czytam pytanie, a ty, jak tylko skończę czytać, jak usłyszysz zegar, natychmiast odpowiadasz tylko i wyłącznie albo tak, albo nie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pieczątki zebrane na Szlaku Tajemniczych Podziemi przechodzą na kolejny rok konkursu Zdobywcy Szlaku w przypadku niezebrania wszystkich 15?
2: Nie.
1: Okej. Niestety ta odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie uda nam się w jednym roku odwiedzić wszystkich miejsc na tym szlaku, możemy kontynuować zwiedzanie, zbieranie pieczątek w kolejnych latach, tak żeby uzbierać komplet i wziąć wtedy udział w konkursie Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przed nami jeszcze 4 pytania. Pytanie drugie. Czy nazwa podziemnej trasy, projekt Arado, nawiązuje do firmy produkującej odrzutowce?
2: Tak.
1: Zgadza się, to poprawna odpowiedź, gratuluję. Pierwszy punkt trafia na twoje konto. Pytanie trzecie. Czy jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się w podziemiach Zamku Książ?
2: Nie.
1: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Kolejny punkt na twoim koncie, bo taki wodospad znajduje się w kopalni Złota w Złotym Stoku. Punkty już 2. Pytanie czwarte przed nami. Czy w ofercie twierdzy Kłodzko jest wystrzał z repliki armaty?
2: Tak.
1: Tak jest. Świetnie. To już 3 punkty. Można sobie takowy wystrzał wykupić, jeśli ktoś ma ochotę. Pytanie finalne, to już 5. A brzmi ono tak. Czy jaskinia Radochowska słynie między innymi z hibernujących tam nietoperzy i odnalezionych szczątków wilków jaskiniowych?
2: Nie.
1: Bardzo dobrze. Gratuluję. 4 na 5 możliwych punktów zdobyte. Ale jeszcze wracając do ostatniego pytania. Nietoperze, a i owszem, są, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też wilki musiałyby zastąpić niedźwiedzie. Także gratuluję ci serdecznie. Z tego co wiem, jest to bardzo dobry wynik. 4 punktów naprawdę wysoko. Póki co dajesz sobie, myślę, mocne szanse na wejście do finału piątkowego. Także coś czuję, że będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo.
1: Fajne do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Miasto moje, a w nim.
14: A w nim miejskie zakłady autobusowe. O historii autobusów w Warszawie opowiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
13: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
12: Autopromocja.

0: przyjemnie rozkołysani, zgadza się UB40 Kingston Town już o pełnej o 15 w Radio Plus. Wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Pożar pod Kościerzyną opanowany, wciąż jest jednak zagrożenie dla mieszkańców. Brutalny atak maczetą w Radomiu, trwa policyjna obława. To radość z bycia uczniem Chrystusa, pielgrzymi z Gniezna idą na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy opanowali już pożar fabryki w Skorzewie pod Kościerzyną na Pomorzu. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
2: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została transportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Produkowano tam tworzywa sztuczne, dlatego na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna i zespół dronowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o zagrożeniu dymem do mieszkańców powiatu kościerskiego i kartuskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Brutalny atak maczetą w Radomiu. Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował sąsiadów. Napastnik prawdopodobnie uciekł za granicę. Szczegóły tej sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
3: Do zdarzenia doszło na osiedlu Wacyn w Radomiu. Młode małżeństwo podjechało pod dom, gdzie czekał na nich sąsiad. Po awanturze napastnik wyciągnął maczetę. Celował w głowę mężczyzny, ale cios przyjęła jego żona. Sprawca ciężko ją ranił, niemal odcinając dłoń. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stoczyli walkę o jej rękę i z sukcesem przyszyli odciętą kończynę. Agresywny sąsiad pary uciekł i prawdopodobnie zbiegł za granicę. Mieszkańcy osiedla obawiają się o bezpieczeństwo, bo jak twierdzą, mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala psychiatrycznego.
1: Sandra Białek-Pawłowska, dziękujemy. Za pół godziny spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Premier Polski i prezydent Ukrainy będą rozmawiać bezpośrednio po powrocie Zełenskiego z Waszyngtonu. W Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa zapewnienie o tym, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a te są kluczowe w obronie Kijowa przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze na Jasną Górę. Wczoraj z Gniezna wyruszyły grupy kolorowe, to łącznie 500 osób. Do przejścia mają 270 km, a przyświeca im hasło Wzrastaj.
4: To jest zachęta do tego, żeby odkryć piękno i radość bycia uczniem Chrystusa. To jest nawiązanie do roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. Chcemy zobaczyć, że nie każdy musi być nauczycielem, a dzisiaj troszeczkę myślę, że odczuwamy to, że właśnie większość chciałaby chyba nauczać, a my chcemy odkryć piękno roli bycia uczniem. Jezusowa szkoła, ona się nigdy nie kończy. Tam się nie zostaje absolwentem. W tej szkole się po prostu trwa.
1: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Wojciech Orzechowski. Pielgrzymi z Gniezna dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia.
5: Czas teraz na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Naturalna Wisłostrada. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczne Święto Wisły. To już w niedzielę 2 sierpnia przy plaży Rusałka. Będzie to już 18. edycja Święta Wisły. Na mieszkańców i turystów będą czekały bezpłatne rejsy drewnianymi łodziami, pokazy tradycyjnego szkutnictwa, warsztaty, koncerty, ogniska oraz wiele innych atrakcji na wodzie. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli bezpłatnie spróbować pływania na deskach SUP pod okiem instruktorów. O godzinie 20:15 na scenie na plaży wystąpi zespół Lukrowane Kraby, a o godzinie 21:00 The Site. Dodajmy, że tegoroczne Święto Wisły będzie okazją do promocji jubileuszowej edycji Festiwalu Wisły oraz wspólnego świętowania dziesięciolecia zarządu zieleni miasta stołecznego pod Warszawy. Wiaduktem mostu Poniatowskiego.
6: Modernizacja części kwartału Złota Zgoda.
5: Ponownie przejadą tam związanych z nowym centrum Warszawy.
6: Muszą jeszcze zamontować barierkę na wyspie, która dzieli je z Gniem.
7: Przestrzeń, która była opanowana wyłącznie przez samochody, została zastąpiona przestrzenią, której piesi są gospodarzami. Jest cała masa nowej zieleni, są specjalne strefy, w których można wypocząć. Pod ulicą Złotą zostały zamontowane ogromne zbiorniki retencyjne i automatyczny system nawadniania roślinności, która tam się znajduje.
5: Zmiany dotkną także organizacji ruchu. Na zmodernizowaną ulicę wyjadą tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący przy nich swoją działalność. A środowe popołudnie w Warszawie w miarę pogodne. Na niebie sporo chmur, ale padać z nich nie powinno. Wiatr wieje cały czas z zachodu, słaby, a miejscami wzrastający do umiarkowanego.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A w Radio Plus już teraz wakacyjnie. A jakże Abba i Gimme Gimme. Janek Pasterski, dzień dobry po 15. Radio.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tak zwana siekiera baby, czyli Beatles i dobra dawka rock and rolla, twist and shout. No najpierw Elvis Presley, szaleństwo światowe, później Beatlemania również rozlała się jak, słuchajcie, kraj i glob długi i szeroki. I tak tyle dekad, prawda, minęło, a my cały czas się tą muzyką cieszymy. I rock and roll cały czas jest modny, najważniejsze, żeby pojawił się w takim kulminacyjnym punkcie imprezy. To się zawsze sprawdza. No właśnie, dzisiaj mamy środę, czyli taka nieco skrócona, wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą, jego miksy od 20 do 22. Pewnie jest też szansa na Beatlesów i na rock'n'rolla oraz innego rodzaju dyskotekowe granie. Jutro podobnie, też do 22, a piątek i sobota to już taka wydłużona wersja do północy. A jeżeli chodzi o takie nieco nowsze brzmienia, właśnie bardziej dyskotekowe, to za chwilę w Radiu Plus CC Catch i Roxette też się pojawi.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Wakacyjny luz, wakacyjne brzmienie, no i takie, wiecie, nie martwienie się o to, o co się martwić nie trzeba, bo na Europie się martwić nie powinno. No chyba tylko o to, czy pogoda będzie dobra. Ale jeżeli na urlopach jesteście albo wybieracie się teraz, za chwilę, od najbliższego weekendu, to chyba można powiedzieć, że trafiliście szóstkę wlotka pogodowego, to z pewnością, bo pogoda jak kraj długi i szeroki. I słuchajcie, i nad morzem, i na Mazurach, i w górach, i w centrum. No wszędzie będzie bardzo słonecznie, bardzo upalnie, gdzieś tam możliwe jakieś szybkie, przelotne deszcze, ale to moment i nie będzie i tym się nie ma co przejmować. Także fajnie. Także się cieszymy, żeby to uczcić. Muzyczne ciasteczko, łakoć taki, bym powiedział, aczkolwiek niekaloryczny. Teraz Roxette, The Look.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Miasto moje, a w nim.
7: A w nim miejskie zakłady autobusowe. O historii autobusów w Warszawie opowiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
6: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
5: Autopromocja.

0: szczęścia zatem nam życzę. Bądźmy dzisiaj szczęśliwi, jak najbardziej się da. Słyszymy się jutro, zaraz po 12. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Sporo zmian w Sejmie, po rozpadzie PiSu, za chwilę relacja naszego reportera. 85 lat temu ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się na śmierć. Rakieta Ilona Muska rozbije się na Księżycu, będzie to można zobaczyć z Ziemi. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie straci klub PiSu po rozłamie w partii. Chodzi o pieniądze z kancelarii Sejmu. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła nowy klub i od jutra będzie występowała pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach zmian w Sejmie Michał Rawa.
2: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
3: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
2: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
4: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbadali drzewo genealogiczne DNA liczące 10 tysięcy osób. Po raz pierwszy w Polsce genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Genetycy wytypowali mężczyznę Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu, 13-letniej Izy z Gdyni. Zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tej sprawie.
5: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
1: Michał S. przyznał się do morderstwa, teraz czeka go obserwacja psychiatryczna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokładnie 85 lat temu franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się na śmierć głodową za współwięźnia w niemieckim obozie Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia.
6: Ojciec Kolbe był misjonarzem, innowatorem. Do Auschwitz trafił 28 maja 1941 roku z więzienia na Pawiaku w Warszawie. Modlił się za współwięźniów i razem z nimi. Jego gest był heroiczny, mówi ojciec Arkadiusz Bąk, dyrektor Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.
7: Ojciec Kolbe, słysząc głos współwięźnia Franciszka Gajowniczka, kiedy słyszy: o Boże, ja nie chcę umierać, mam żonę, mam dzieci, mam dla kogo żyć, postanawia dokładnie z miłości wystąpić z szeregu, oddać życie. Całości. Był oddany Bogu przez Marię Niepokalaną.
6: Stał się pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. Anna Paszko, Radio Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czeka nas spektakularny koniec misji na Księżyc. 5 sierpnia górny stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX należącej do Ilona Muska ma uderzyć w powierzchnię Srebrnego Globu, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
1: A żeby go zobaczyć, będzie potrzebny teleskop lub co najmniej lornetka. Rakieta krąży w przestrzeni kosmicznej od stycznia 2025 roku, kiedy wyniosła na Księżyc 2 lądowniki. Nie została jednak deorbitowana i po ponad 1,5 roku zakończy swoją misję, tworząc na Księżycu krater o średnicy kilkudziesięciu metrów. Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o 8:35 polskiego czasu.

0: Zgodnie z prognozami synoptyków, dziś w Warszawie mamy iście letnią pogodę. O tej porze termometry wskazują 25 stopni i może być jeszcze nieco cieplej. Nie możemy narzekać na brak słońca. Nasze niebo jest praktycznie bezchmurne. Wybierając się na spacer, warto pamiętać o nakryciu głowy. Wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego z siłą około 11 km na godzinę i siła wiatru będzie powoli malała. Warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dorota Guty, witam już po 16, a więc czas na pierwszą godzinę programu Warszawa żyje latem. Na samym początku zajrzymy do szkoły letniej błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W zajęciach bierze udział młodzież z całej Polski.
2: Prowadzimy warsztaty z młodzieżą. Też prowadzimy takie spotkania w grupach na koniec dnia. Każdy z nas ma piątkę osób w grupie i rozmawiamy o ich potrzebach, co im się podobało.
1: W programie m.in. warsztaty historyczne, dziennikarskie czy muzyczne. Więcej o tej szkole usłyszymy już za kilka minut. W tej godzinie sprawdzimy, jak wakacje spędzają duże rodziny. Gdy dzieci mają więcej wolnego czasu, logistyka wchodzi na najwyższy bieg.
3: Wakacje rzeczywiście wszyscy są w domu, więc zaczyna się problem, jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy wypoczęci i żeby te więzi rodzinne się wzmacniały, a nie żebyśmy rozeszli się po wakacjach z ulgą, że już każdy rozchodzi się do swoich czynności.
1: Ważne jest jednak budowanie więzi, zwłaszcza gdy wszyscy domownicy razem spędzają czas. Za chwilę w magazynie usłyszymy, na czym polega program Rodzinne Wakacje Wymiana Domów 3+. Jeszcze w tej godzinie na naszej antenie także oczywiście aktualności z Watykanu, a w przebojach z tą nostalgii już teraz Ace of Base.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Warsztaty historyczne, dziennikarskie, muzyczne i teatralne. Miejsca związane z męczeństwem kapelana Solidarności. W Warszawie ruszyła 6-letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W wydarzeniu biorą udział uczniowie i nauczyciele szkół średnich z całej Polski.

0: Eliza Pardyka. Jestem w kadrze młodzieżowej na 6. edycji Szkoły Letniej Księdza Jerzego Popiełuszki. Całych osób jest około 40 na tej szkole letniej. Nas w kadrze jest 8. Prowadzimy warsztaty z młodzieżą. Też prowadzimy takie spotkania w grupach na koniec dnia. Każdy z nas ma 5 osób w grupie i rozmawiamy o ich potrzebach, co im się podobało.
1: Do czego ta historia księdza Jerzego Popiełuszki jest potrzebna?
0: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia, że pomaga po prostu

0: Zapraszamy do młodzieży.
1: Za dzwonem z tyłu na pierwszym piętrze po prawej są dwa okna. To jest jego mieszkanie.
2: Tam były założone podsłuchy.
1: Do końca nie wiadomo gdzie, ale w meblach. W tym domu jedno okno, jedno mieszkanie było zajęte przez bezpiekę. Było ciągle obserwacji od całego tego terenu.
3: Paweł Kęska, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Po pierwsze, uczymy się historii. Po drugie, spotykamy świadków historii, rodziny księdza Jerzego, ludzi z Solidarności. Po trzecie, jesteśmy w miejscach historycznych. Wrocławek, Bydgoszcz, Huta, Warszawa, Gra Miejska, Świadomi Księdza Jerzego po Warszawie. Po czwarte, robimy muzykę i teatr, bo musimy jakoś przeżyć to, czego doświadczymy. Po piąte, spotykamy się i dużo rozmawiamy. Mamy warsztaty psychologiczne i z motywacji dla nauczycieli.
4: Anna Mikołajewicz, Adoratorka Krwi Chrystusa.
5: Siostra po raz który na letniej szkole?
4: Piąty.
5: Co świadczy o wyjątkowości tej szkoły?
4: O tym, że ciągle nowi ludzie przychodzą słuchać księdza Jerzego. I tych młodych jest coraz więcej. I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników. To oni pokazują, że jest ktoś ważny, kogo warto słuchać. To jest ich wybór i to jest piękne.
6: Nazywam się Klara Pachulska, jestem z Radzymina.
5: Pierwszy raz na szkole księdza Jerzego. Co o tym zdecydowało?
6: Na co dzień nie spotyka się takich ludzi, którzy są tak bardzo zainteresowani historią, którym chce się cokolwiek robić, a tutaj każdy jest otwarty, każdy chce poznać tą historię tego księdza Jerzego. No to są niesamowici ludzie, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem.
7: Renata Kutula, przyjechałam z Sokołowa Małopolskiego. Jestem pierwszy raz, 23 lata jestem już nauczycielem, pracuję w szkole średniej i myślę, że współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować się, a ksiądz Jerzy jest doskonałym przykładem.
8: Agnieszka Wrzesińska, nauczycielka historii z Wrocławia. Relacje i po prostu ci ludzie tutaj, co są, to jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie mamy, wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
3: To raz tu wejdzie, to nie wychodzi nigdy. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują się, kiedyś po mszach z ojczyzny wychodzili bez lęku, czuli się wolni. To się nie zmieniło. Oni się czują wolni, czują się przyjęci, nie boją się współczesności, wyzwań, przyszłości, matur, różnych rzeczy.
9: Zwieńczeniem 6. letniej szkoły błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki będą prezentacje muzyczne i teatralne przygotowane przez uczestników. Wydarzenie potrwa do 2 sierpnia.
10: Warszawa żyje latem.
11: Reklama.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
11: Po reklamie.
13: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Planowanie wakacji bywa wyzwaniem, zwłaszcza w dużych rodzinach. To nie tylko logistyka, ale też kwestia finansowa. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Związek Dużych Rodzin. Z przedstawicielką związku Koriną Bulendą rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Każdy, kto planował rodzinne wakacje, wie, że logistyka jest nie lada wyzwaniem. Co dopiero mówić o dużych rodzinach, tych rodzinach 3+, wtedy proporcjonalnie te problemy logistyczne chyba wzrastają.
3: No, problemy logistyczne to jest chyba największe wyzwanie w ogóle w ciągu roku całego dla dużych rodzin, ale wakacje rzeczywiście wszyscy są w domu, więc zaczyna się problem, jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy wypoczęci i żeby te więzi rodzinne się wzmacniały, a nie żebyśmy rozeszli się po wakacjach z ulgą, że już każdy rozchodzi się do swoich czynności. Ale jednocześnie ja tutaj w Związku Dużych Rodzin akcentuję, że to jest czas, który buduje relacje rodzinne. Mamy zawsze tą przewagę nad małymi rodzinami. Mamy dzieci, które sobie wzajemnie się bawią, wzajemnie wymyślają sobie atrakcje. Te duże mają już doświadczenie, przekazują młodszym, opiekują się młodszymi. Zawsze jest partner do zabawy, zawsze jest kreatywnie, wesoło.
2: Ale ten sezon wakacyjny to także różne wyjazdy, aktywności, niestety płatne. Tutaj chyba też duże rodziny stają przed pewnymi wyzwaniami. Jak znajdują takie ułatwienia w tym procesie?
3: Wiadomo, rodzina 2+2 to są 4 noclegi, 4 obiady. Jeżeli mówimy o rodzinie 2+5, to od razu mamy wszystko razy 7. I rzeczywiście to już robi wrażenie. Natomiast duże rodziny to są rodziny, które myślą bardzo sprytnie ekonomicznie. To znaczy najczęściej robimy wakacje niskobudżetowe, a między innymi duże rodziny wspierają się. Między innymi mamy taki projekt Wakacyjna Wymiana Domów. Tu nie chodzi już o zasoby finansowe, tu chodzi o zasób, jakim jest wspólnota, czyli wzajemnie dajemy to, co mamy najlepsze. W tym momencie wymieniamy się swoimi domami, które są przystosowane do dużych rodzin, bo z reguły to, co jest najtrudniejsze, to to, że oferta na rynku skierowana jest jednak najczęściej do rodzin 2+2. I teraz, jeżeli mielibyśmy wyjechać na wakacje z jakiegoś biura podróży, no to najczęściej zaczyna być problem, jak położyć się w pokojach. Tu mamy też regulaminy, które są w dużych miejscach, czyli musi być w pokoju osoba dorosła. Jak rozdzielić się w związku z tym z dużą rodziną o 2 pokoje? Poza tym rosną wtedy koszty razy 2, jeżeli już mamy 2 apartamenty. A duże domy, dużych rodzin wzajemnie sobie udostępniane, to jest coś, co przyszło nam do głowy nie tylko po filmie Holiday, który na pewno Państwo pamiętają, ale też i ta największa wartość, jaka jest, to znaczy w związku dużych rodzin wspólnota, czyli wymieniamy się, pomagamy sobie nawzajem, mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa. Także tu mamy cały system dostosowany do dużej rodziny.
2: A czy ten program cieszy się dużą popularnością? Możemy powiedzieć o jakichś liczbach?
3: Ten program rozkręcamy od tego roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy około 50 domów zgłoszonych, więc w takim krótkim czasie, kiedy z tym wystartowaliśmy, to musimy powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, bo to jest moment do przemyślenia dla całej rodziny, czy wpuszczamy inną rodzinę pod nasz dach. Natomiast ten odzew był naprawdę duży. Widać, że jest potrzeba, widać, że jest chęć, widać, że jest otwartość i to jest fantastyczne. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje w dużych rodzinach, to nie tylko te wymiany domów. Mamy kartę dużej rodziny, którą się zajmujemy, pozyskujemy partnerów ciągle karty i to jest też ogromne ułatwienie dla dużych rodzin, dlatego, że już sam wyjazd na wakacje jest ogromną ulgą w przypadku posiadaczy karty, bo PKP Intercity oferuje nam ogromne zniżki. Tu rzeczywiście nie dość, że komfort, bo nikt nie siedzi za kierownicą, nie ma problemu, że ktoś zaśnie, tylko mamy komfortowe warunki, w których możemy pograć w planszówki, poczytać razem książki, czy coś tam fajnego razem porobić. Nie ma tej niewygody samochodowej, a jednocześnie jest naprawdę duża zniżka. Ale mamy zniżki, jeżeli chodzi o w ogóle korzystanie z wakacji, znaczy bezpłatny wstęp do parków narodowych, ogromne ulgi w różnego rodzaju atrakcjach, popugarniach, jakichś takich centrach rozrywki. To wszędzie rzeczywiście możemy się z tym spotkać, a jeżeli nie jedziemy pociągiem, tylko jedziemy samochodem, to również różnego rodzaju stacje benzynowe oferują nam duże zniżki. To musimy powiedzieć, to nie tylko na samą benzynę, ale i na myjnie, i na przykład te krótkie przegryzki w czasie jazdy. Także to rzeczywiście są realne zniżki dla dużych rodzin. Warto o tym pamiętać, warto korzystać z karty dużej rodziny.
2: Jednym słowem, da się, nie należy się zniechęcać.
3: Ja myślę, że nie tylko się da, ale my nie zniechęcamy a zachęcamy do posiadania dużej rodziny. To jest dużo radości, dużo wspólnych wspomnień. Nie pamięta się wydanych pieniędzy, ale pamięta się te wspólne przeżycia i tą atmosferę, która temu towarzyszyła.
1: A dodajmy tylko, że liczba rodzin objętych kartą dużej rodziny to już niemal 2 miliony, co przekłada się na 5 milionów indywidualnych kart. Jeszcze w tej godzinie magazynu reporterów usłyszymy aktualności z Watykanu.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
2: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
0: Wiadomości ze świata.
1: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
3: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
4: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Za chwilę relacja naszego reportera. Utrudnienia na lotnisku Chopina. Trzeba szybciej wyjechać z domu. Wiemy, kto zagra Dorotkę. W kolejnym sezonie Rancha odwiedziliśmy. Plan serialu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prosto z Waszyngtonu prezydent Ukrainy przyleciał do Lublina. Wołodymyr Zełenski rozmawia tam z premierem Donaldem Tuskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co przywódcy mają omawiać?
1: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania,
0: które, dodajmy, odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Będzie eksperyment procesowy po tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Pomoże ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego siedmiolatka.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec tonął przez 3 minuty, a później przez 6 minut był pod wodą, zanim ktoś go zauważył. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie w szpitalu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki największe. Mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać przez 3 tygodnie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec zajrzymy jeszcze do Wilkowej na plan 11. sezonu kultowego serialu Rancho, a tam dorosła już córka Lucy i Kusego, Dorotka.
5: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona. Już nie jestem. Do tej pory.
6: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.
5: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?
6: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
5: A ty?
6: A ja pomidor, nie mogę powiedzieć.
5: Znalazłeś się w środku Wilkowej, wśród mieszkańców. Tu Lucy, matka, tu prezydent, tu premier. I?
6: To jest spełnienie marzeń dla mnie na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
0: A na planie była Ela Piotrowska.

0: O tej porze w Warszawie i w całej okolicy przeważa niemalże bezchmurne niebo, choć zachmurzenie może powoli rosnąć. W niektórych rejonach termometry wskazują 26 stopni i temperatura odczuwalna utrzymuje się na podobnym poziomie. Utrzymuje się północno-zachodni kierunek wiatru, a jego siła nieco zmalała do 9 km na godzinę i nadal będzie malała. Barometry wskazują 1022 hektopaskale. Ciśnienie na tym poziomie utrzyma się przez kilka godzin.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Trwa program Warszawa żyje latem. Lato oznacza większe ruchy pielgrzymkowe. Za kilka dni na szlaky do Częstochowy wyruszą osoby z niepełnosprawnościami i rodziny archidiecezji warszawskiej. Pątnicy od wielu lat pielgrzymują pod hasłem Jesteśmy.
2: W sumie to hasło już nam towarzyszy od samego początku, od 1992 roku. Też był taki rok dosyć dużych zmian, ponieważ było wiadomo, że w Polsce komunistycznej społeczeństwo miało być tylko i wyłącznie zdrowe. Tak więc osoby niepełnosprawne nie mogły się pojawiać tutaj w ogóle nigdzie na przestrzeni publicznej.
1: Więcej szczegółów już za kilka minut. Z Warszawy do Wadowic można dotrzeć na kilka sposobów. Lato to czas, gdy nieco więcej podróżujemy, a wspomniałam o Wadowicach, ponieważ zaplanowano tam cykl koncertów w ogrodzie pielgrzyma.
3: Myślę, że będą to bardzo ciekawe spotkania z muzyką kameralną, debiut, inauguracja. Wielka radość również z naszej strony, że mamy nową scenę, nowe miejsce.
1: Koncertów będzie kilka, a więc na spokojnie można jeszcze zaplanować wyjazd do Wadowic. A kogo usłyszymy na scenie, sprawdzimy już niedługo. I oczywiście jak co środę na naszej antenie nie zabraknie audycji z cyklu W drogę z Radiem Plus. Jaką podróż tym razem przygotowała dla nas Agnieszka Moskaluk?
4: Tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Państwu dzisiaj taką drogę, w wyruszenie której bardziej nam się przydadzą stare zdjęcia niż mapy. I ta nasza droga, którą pokonujemy teraz, też jest do takiego miejsca, które jest bardziej historyczne, prawda?
1: To wszystko jeszcze w tej godzinie. Trwa program Warszawa żyje latem. Dorota Gut, witam.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Jesteśmy. Pod takim hasłem od 35 lat pielgrzymują niepełnosprawni i rodziny archidiecezji warszawskiej. O tej wyjątkowej inicjatywie z przewodnikiem pielgrzymki księdzem Jackiem Wilińskim rozmawiał Piotr Lędzion.
2: W sierpniu pątnicy z całej Polski wyruszają do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej. Taką szczególną grupą, która wyrusza na ten pielgrzymi szlak, są niepełnosprawni, którzy z archidiecezji warszawskiej wyruszają już po raz 35 i głośno wołają w haśle pielgrzymki: jesteśmy.
3: No w sumie to hasło już nam towarzyszy od samego początku, od 1992 roku. Też był taki rok dosyć dużych zmian, ponieważ no, było wiadomo, że w Polsce komunistycznej społeczeństwo miało być tylko i wyłącznie zdrowe. Tak więc osoby niepełnosprawne nie mogły się pojawiać tutaj w ogóle nigdzie na przestrzeni publicznej. W związku z tym, no to kiedy w 1991 roku były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, wtedy wraz z pielgrzymką akademicką wyruszyła także osoby niepełnosprawne. No i to hasło jesteśmy już od tylu lat nam towarzyszy.
2: Wiele osób w pełni sprawnych jest przerażonych tą drogą, która czeka często kilkanaście dni, kilkaset kilometrów. A tu jednak osoby, które borykają się z jakimiś swoimi codziennymi problemami, wyruszają na ten szlak. Jak wygląda taka trasa?
3: Trasa jest dostosowana do wózków inwalidzkich. Tak więc tutaj spokojnie osoby, które są na wózku, mogą spokojnie wyruszyć. Tempo jest dosyć wolne, ponieważ idziemy tak około, nie wiem, godziny, półtorej godziny, pół godziny, odpoczywamy. No nie tylko osoby niepełnosprawne zanim pielgrzymują, ale także i rodziny. Rodziny, ponieważ no, dla nich też jest to takie dosyć duże ułatwienie, że dzięki temu, że idą tutaj osoby niepełnosprawne, no to ten tempo jest trochę wolniejsze, jest więcej odpoczynku, więc dla nich też jest to dosyć takie szczególne. Osoby niepełnosprawne, no to tak naprawdę osób niepełnosprawnych na wózkach jest bardzo mało, ponieważ większość tych osób niepełnosprawnych są to osoby, które no gdzieś jakąś niepełnosprawność umysłową mają. I dla nich tam żadnego to problemu nie ma, a nawet wręcz odwrotnie. Oni tak naprawdę bardzo mocno za tą pielgrzymką tęsknią, ponieważ jest to dla nich jedno wielkie święto.
2: To historię osób uczestniczących w pielgrzymce możemy też poznać w sposób bardzo szczególny w tym jubileuszowym roku, bo powstał film.
3: Tak, powstał film w zeszłym roku właśnie pani Ilona Januszewska razem ze swoją koleżanką, panią Katarzyną. Wpadła sama pani Ilona właśnie na taki pomysł,

0: to dosyć zabawny film, no bo z jednej strony rzeczywiście samych siebie widzimy, ale z drugiej strony też tak samo właśnie widzimy historię poszczególnych osób, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także tych wolontariuszy, którzy będąc tutaj właśnie na tej pielgrzymce odkryli Pana Boga. I to jest naprawdę takie wzruszające też tym bardziej, no, że chodzą z nami różne grupy osób. Także już od paru lat chodzą z nami więźniowie. I oni też dzięki temu właśnie odkrywają to, jak wiele można dobrego dla człowieka zrobić. Tak jak właśnie kiedyś jeden z księży, kapelanów tutaj już pod koniec pielgrzymki spytał się jednego więźnia, jak mu się podobało. On powiedział, że tak naprawdę no to on jest głupi, no bo nie dostrzegał właśnie tych rzeczy, które takie jest dla niego oczywiste, że może chodzić, że może normalnie jeść, że te osoby, które są na wózkach, no to są takimi osobami, które gdzieś tam, no przecież nic złego nie zrobiła, tak mocno cierpią. To opowiedzieć taką anegdotę o tych, o więźniach?
1: Jasne, zawsze chętnie.
0: No tylko nie wiem, czy to pójdzie, nie?
1: Zobaczymy.
0: No to dobra, nie. No i też w związku z tym, że my tam właśnie takim bardzo, bardzo, bardzo gościnny gospodarzy mamy. 35 lat mija, ale ta gościnność gospodarzy, no to jest niesamowite, tam po prostu śpimy albo w szkołach, albo po domach. I kiedyś właśnie jedna pani się dowiedziała, że oni spali więźniowie, więc przybiegła do naszego przewodnika, księdza Stanisława, i powiedziała: ale przecież oni mogli mnie okraść. No co on powiedział: proszę pani, się pani nie bać, bo to byli zabójcy.
1: No oczywiście ci, którzy chcieliby na własnej skórze przekonać się, jak to jest w tej szczególnej trasie, zapisy już wystartowały.
0: Oczywiście mamy, są cztery grupy, każda grupa jest innego księdza przewodnika ma, każda grupa ma też trochę inną duchowość, że nie tylko idę sam dla siebie, ale także idę ze względu na inne osoby, żeby innym osobom pomóc, to naprawdę serdecznie zachęcam. Tym bardziej, no, że niektóre osoby też są może przerażone osobami niepełnosprawnymi, że myślą, że trzeba tutaj, nie wiem, wózki pchać i tak dalej. Każda osoba niepełnosprawna ma własnego opiekuna. Teoretycznie po prostu ten opiekun się nim zajmuje w czasie pielgrzymki, natomiast my, osoby zdrowe, po prostu takim osobom pomagamy. Gdyby, przypuśćmy, ktoś chciał też tak samo, no tutaj być takim wolontariuszem, to serdecznie zapraszamy.
2: Na pielgrzymkę zapisać można się online do końca lipca oraz stacjonarnie 4 sierpnia przy ulicy Deotymy 41 przy Sanktuarium Świętego Józefa na Kole.
3: Warszawa żyje latem.
4: Reklama.
5: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
12: No nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo pod

0: potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
1: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: To dobra okazja, by wspólnie spędzić czas z najbliższymi, zanurzyć się w dźwiękach muzyki i odpocząć w plenerze. Przestrzeń przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wypełni się muzyką w ramach cyklu Koncerty w Ogrodzie Pielgrzyma. Na scenie wystąpią orkiestra i soliści Stowarzyszenia Melo Arte, zabierający publiczność w muzyczną podróż.
2: Piotr Piwko, dyrektor do spraw programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Dysponujemy nową przestrzenią, jest to ogród pielgrzyma, znajduje się mała kameralna scena. Pomyśleliśmy, że ta scena zaprasza do tego, żeby otworzyć cykl muzycznych spotkań. Chcemy na tej scenie zainaugurować cykl koncertów w ogrodzie pielgrzyma, bo tak ten ogród się nazywa. Myślę, że będą to bardzo ciekawe spotkania z muzyką kameralną, debiut, inauguracja. Wielka radość również z naszej strony, że mamy nową scenę, nowe miejsce.
3: Kto wystąpi na pierwszym koncercie?
2: Na pierwszym koncercie wystąpią artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Melo Arte. Stowarzyszenie to jest ściśle związane z Wadowicami, a dla wielu, zwłaszcza Wadowiczan, już jest to stowarzyszenie bardzo rozpoznawalne, dlatego że już w tym roku realizuje 5. edycję festiwalu Melo Fest. Podczas tego wieczoru będziemy mieli okazję zetknąć się z utworami zarówno klasyków muzyki dawnej, jak i przebojami muzyki rozrywkowej, a więc można byłoby w skrócie zatytułować ten wieczór od Kaczniego po Wodeckiego, poprzez również muzykę filmową. Będziemy mieli okazję spotkać się i z sekcją smyczkową, a jak i również będą instrumenty klawiszowe, perkusyjne. Będzie to na pewno wieczór pełen wspaniałych doznań estetycznych.
3: Co będzie wyjątkowego?
2: Wyjątkowa będzie na pewno atmosfera. Chcemy, ażebyśmy mogli zachęcać do spotkania ze sztuką wielką i zaspokajać te potrzeby obcowania z pięknem.
3: Jak koncert związany jest z Janem Pawłem II?
2: Realizacja takich spotkań jest przede wszystkim rozwinięciem tej myśli i zachęty naszego patrona Jana Pawła II do tego, ażeby spotykać się, obcować ze sztuką, z kulturą wysoką, ażeby rozwijać swojego ducha i cieszyć się pięknem, które wypływa z wszelkich sztuk, z wszelkiej ludzkiej twórczości. Powiedział, że muzyka jest głosem serca, że inspiruje i prowadzi do spotkania z pięknem. Na pewno te słowa wybrzmią w różnych odsłonach. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór. Inauguracja cyklu koncertów w Ogrodzie Pielgrzyma. Na pewno wszyscy będą usatysfakcjonowani.
1: Pierwszego koncertu z cyklu będzie można posłuchać w niedzielę 2 sierpnia o 19:00. A już niedługo na naszej antenie audycja w ramach cyklu W drogę z Radiem Plus.
0: Warszawa żyje latem.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Droga to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni, czasem to także swoisty wehikuł czasu i okazja do poznania historii miejsc, które są dla nas ważne. Tak do tego tematu podchodzi bohater dzisiejszej audycji Agnieszki Moskaluk w Drogę z Radiem Plus.
1: W Drogę z Radiem Plus, czyli jak przygotować się do podróży, zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Te wszystkie były młynami wodnymi, czyli takimi klasycznymi dla, że tak powiem, funkcjonowania tego lat młyna.
3: Zaczęliśmy od drogi w drodze z Tomaszem Hałyńskim, fotografikiem, miłośnikiem historii, bo tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Państwu dzisiaj taką drogę, w wyruszenie której bardziej nam się przydadzą stare zdjęcia niż mapy. I ta nasza droga, którą pokonujemy teraz, też jest do takiego miejsca, które jest bardziej historyczne, prawda?
2: Tak, uwaga, samochód. Jedziemy do miejsca, które nazywało się tak zwanym Młynem Dolnym, czyli biorąc pod uwagę rzekę Polkę, obecnie nazywaną, płynąca rzeka w dół, pierwszym młynem, który napotykała, to był właśnie Dolny Młyn.
3: A to miejsce jest szczególne historycznie dla Ciebie, dlaczego?
2: Rzeka Puls z niemieckiego jest dla mnie takim pulsem też czasowym. Przepływa ona przez park pałacowy, w jakiś sposób oddziela w tamtym czasie osoby, które żyły, od osób, które już odeszły, ponieważ przez niemiecką rzekę Puls przechodziło się do mauzoleum i ten puls też zasilał akweny, które były stworzone na potrzeby młynów. Młyny należały do majątku m.in. w Dankowie i poszukuje właścicieli, poszukuje czas, w którym funkcjonowały. Odnalazłem taką pozycję rodziny Bartlów z Berlina, która pracowała i funkcjonowała w tych młynach.
3: Dojechaliśmy na miejsce. Tu był młyn, którego już nie ma, więc to jest młyn w naszym wyobrażeniu i w naszej pamięci, bo pamięć w tych Twoich wędrówkach jest niezwykle ważna.
2: Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o podróżowanie i przemieszczanie się, to każde miejsce ma w sobie pewien potencjał. W niektórych miejscach, tak jak tutaj widzimy, ten ślad historyczny, a w niektórych trzeba się posiłkować lekturą i można wtedy się zagłębić i wyszukać w każdym metrze ziemi coś bardzo ciekawego, co nas interesuje.
3: A skąd Ci się właśnie takie zainteresowania wzięły? Właśnie takie podróżowanie nie tylko fizyczne, ale też przez czas i przestrzeń?
2: Historia zawsze mi była bliska, w ogóle w szkole. Jak miałem wystawę fotograficzną w Miejskim Ośrodku Sztuki, to jedna z osób wstała i powiedziała, że pan nie jest fotografem, pan jest historykiem, a fotografią pan się tylko posługuje w sensie
3: do opowiedzenia
2: na potrzeby historii. Jeśli mówimy o tym miejscu, to tu dla mnie najważniejszy jest, tak jak wspominałem, historia, ale przede wszystkim historia nas, czyli osób, które przyjechały po 1945 roku i historia w kontekście rozumienia miejsca, w którym żyjemy, funkcjonujemy, w stosunku do tego miejsca.
3: Myślisz, że miejsce ma wpływ na nas i to, jaka historia się tutaj zadziała przez dekady, przez setki lat?
2: Tak, tak. Ja w ogóle uważam, że architektura wpływa nie tylko na naszą osobowość, ale ma zupełnie też inne funkcje, oczywiście poza użytkowymi, też jest pewną filtracją, dostosowuje człowieka, a człowiek się w niej odnajduje lub nie. I to właśnie, czy tu potrafimy się odnaleźć, czy rozumiemy to miejsce, jak gospodarujemy tym miejscem, to jest bardzo ważne nie zarówno po 1945 zaraz, ale i teraz, w szczególności w tym okresie, gdzie mamy możliwość swobodnej interpretacji, swobodnego działania, bo przedtem tej możliwości nie mieliśmy.
3: Też przez lata bliska była Ci taka wędrówka starą granicą polsko-niemiecką. To jest ta granica, która się pojawiła, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I choć tej granicy już dzisiaj nie ma, bo to jest po prostu część Polski, to ona gdzieś też jest nadal, tak? Według Ciebie?
2: Tak, to było w ogóle pytanie, czy granica administracyjna, ta wersalska, czy jest naturalnym tworem? I gdzieś w tych poszukiwaniach i fotografowania osób mieszkających na tej granicy często okazywało się, że to jest twór sztuczny.
3: Przez Trzciel na przykład przejechała ludziom po gospodarstwach, tak, dzieląc je na pół, polską i niemiecką.
2: Albo rozdzielała miłość. I czasami w imię tej miłości ktoś przechodził nielegalnie tą granicę, żeby spotkać się z tą swoją drugą osobą. Dzieliła gospodarstwa, dzieliła rodziny. To jest twór administracyjny, który nie do końca jest spójny i harmonijny z człowiekiem.
3: A można nią dalej powędrować?
2: Jest to projekt, który gdzieś nieukończony jest. Planowaliśmy całą granicę sfotografować w kontekście portretów ludzi mieszkających na tej granicy. Też sytuacja polityczna trochę nas wyhamowała. Dotarliśmy pod Gdańsk, byliśmy i na Pomorzu, byliśmy też w Borach Tucholskich. Na razie gdzieś się zatrzymaliśmy. Może jak skończę tą architekturę i rozumienie tej architektury, to będą większe możliwości czasowe i będziemy to kontynuować.
3: Droga zawsze czeka. Wystarczy zrobić sobie przerwę i później na nią wrócić.
2: Zgadza się. A tutaj Agnieszka, no popatrz sobie.
3: No tu jest pięknie.
2: Architektonicznie, no to tu widzimy spiętrzenie wody, a tu z drugiej strony znajdowało się tak zwane koło młyńskie, które było tu osadzone i był wyższy poziom tej wody, przez co jakby wykorzystywano tą siłę natury. Tu było miejsce młynarza, on tu w ogóle mieszkał i żył, a tu strumień właśnie tej rzeki Polki, wtedy Puls, który łączy się z pierwszym akwenem, który był gospodarstwem rybnym.
3: I na zakończenie jeszcze zawsze pytam moich gości, droga dla ciebie to?
2: Droga jest dla mnie rozwojem intelektualno-duchowym, a samo podróżowanie, przemieszczanie się jednym jest z elementów, które pozwalają to robić. Także zapraszam w drogę, można tu dojechać rowerem, jest ścieżka rowerowa. Tak miejsc jest dużo, wystarczy się zatrzymać i popatrzeć.
1: W drogę z Radiem Plus.
0: Ja już się na dzisiaj z Państwem żegnam. Dorota Guty, bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne 2 godziny. Do usłyszenia już jutro, zaraz po 16, a od 18 na naszej antenie Robert Klonowski.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejna tragedia w Tatrach na Słowacji. Nie żyje Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku. O szczegółach teraz nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
1: To kolejna już podobna tragedia w Tatrach Wysokich. Na Słowacji kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął 21-letni Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z nich to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z walkami na gołe pięści. Mężczyźni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a nagrania krążą w sieci. Sprawę śledził nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
3: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
4: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
3: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
5: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
3: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
6: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
3: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
1: A ten wciąż jest poszukiwany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Z opinii biegłych wynika, że krzyż na terenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego zapalił się od zniczy. Prokuratura informuje, że tu cytat, nie stwierdzono śladów wskazujących na celowe podpalenie ani obecności substancji łatwopalnych. Krzyż był świadkiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Przyjechali z całego kraju, by poznać historię i zainspirować się postacią słynnego kapelana Solidarności. W Warszawie odbywa się 6. letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła.
7: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie szkół średnich i nauczyciele.
8: Jestem pierwszy raz. 23 lata jestem już nauczycielem. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować się.
9: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia.
10: To jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie mamy, wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
11: I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników.
7: W planie są warsztaty, zwiedzanie miejsc związanych z księdzem Jerzym, spotkania ze świadkami jego życia oraz rodziną. Letnia szkoła księdza Popiełuszki zakończy się 2 sierpnia.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

26 stopni teraz na termometrach. Ciepły dzień, ale jeszcze nieupalny. Kumulacja upałów dopiero przed nami. Jutro na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej nawet 36 i 37 stopni. W Warszawie na Mazowszu też będzie gorąco, ale nie aż tak. 31-32 stopnie wskażą termometry. Będzie słonecznie i oczywiście bez opadów. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć w południe na barometrach 1010 hektopaskali. A u nas za chwilę zrobi się nieco głośniej i to nie tylko za sprawą dobrej muzyki, ale także dlatego, że za chwilę przeniesiemy się do zajezdni miejskich zakładów autobusowych przy ulicy Woronicza. Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj miejsce. Trochę będzie głośno, ale proszę się nie dziwić, bo to hala zakładowa. Co to za zakład, to za chwilę Państwu wyjaśnimy. Z nami Adam Stawicki, rzecznik miejskich zakładów autobusowych, i Sławomir Grzelak, kierownik zajezdni Woronicza R1. Dobry wieczór, panowie.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: No właśnie, powiedzmy, co to za miejsce, zanim opowiemy w ogóle szczegółowo, co tu się dzieje, to gdzie konkretnie jesteśmy? Co tu się dzieje wokół nas?
3: Jesteśmy na hali obsług technicznych. Tu panowie zajmują się naprawami autobusów, wykonują obsługi techniczne, przygotowują do badań technicznych.
1: Czy to jest tak, że tu każdy autobus codziennie musi wjechać, czy to jest tylko już takie miejsce, gdzie wiadomo, że coś się wydarzyło?
3: Nie, tutaj autobusy wjeżdżają, jak osiągną limit kilometrów na obsługę, albo czasowe obsługi, czyli co 6 miesięcy.
1: A jak wygląda taka codzienna praca? Codzienny autobus tutaj przyjeżdża i on sobie po prostu parkuje, czy on musi też przejść jakieś, po każdym dniu pracy ciężkiej musi przejść jakieś badania?
3: Tak, każdy autobus, który zjeżdża z miasta, przejeżdża przez kanał. To są tak zwane czynności obsługi codziennej. Jest sprawdzany stan techniczny zarówno podwozia, jak i na górze nadwozia, plus zbierane są informacje od kierowcy na temat stanu pojazdu. Każdy autobus, który zjeżdża codziennie z miasta.
2: Ja tylko tak dodam uszczegółowie, bo mówiliśmy, że gdzie tak bardzo szczegółowo, gdzie jesteśmy na hali obsług technicznych, natomiast jesteśmy w centrum Mokotowa na zajezdni Woronicza, jednej z pięciu zajezdni miejskich zakładów autobusowych, gdzie codziennie mamy na stanie ponad 300 autobusów i niemal 300 wyjeżdża codziennie do obsługi linii.
1: Rok 59, jeśli mnie pamięć nie myli, tak? Kiedy powstaje to miejsce?
2: Tak, aczkolwiek plany były jeszcze przedwojenne. To była działka wykupiona przez miasto jeszcze przez prezydenta Starzyńskiego, no ale do tego jeszcze wrócimy w części historycznej.
1: No dobrze, właśnie, to jesteśmy w takim miejscu, w którym śpią autobusy. Właśnie, czy to jest miejsce, które w ogóle śpi? Czy ono nigdy nie śpi?
3: Nie, nie. To miejsce nie zasypia. 24 godziny na dobę, tętni tu życie, 365 dni w roku. Zawsze ktoś tu jest, pracuje, czuwa, naprawia.
1: Jak wygląda taki codzienny dzień pracy, przyjazdu, zjazdu autobusów? Bo też się nad tym zastanawiałem, gdy nie tak dawno gościliśmy w Szybkiej Kolei Miejskiej. No bo rozumiem, że te autobusy muszą jakoś wjechać, a potem po kolei muszą wyjeżdżać. Czy to jest tak, że każdy ma zaplanowane miejsce, dokładnie wie, gdzie musi zaparkować? Jak to wygląda tak technicznie? Bo myślę sobie, że to mega skomplikowane. No, ty przyjechałeś, musisz zaparkować tu, bo jako pierwszy będziesz wyjeżdżał, żebyś nie zostawił tego, który wyjeżdża wcześniej od ciebie na przykład.
3: Znaczy, nie jest tak to do końca ustalone. Po prostu kierowcy, jak zjeżdżają, to znajdują wolne miejsce, aczkolwiek jest wykonany podział na autobusy 18-metrowe, 12 i 10, żeby nie utrudniać sobie nawzajem wyjazdu porannego. Ale kierowcy nasi dają sobie radę, bez żadnych problemów wyjeżdżają. Nawet jeżeli ten autobus gdzieś jest zastawiony przez drugi, to odjadą, przejadą i wyjadą.
2: Dodam tylko, że jest taka specyficzna terminologia dotycząca zajezdni, między innymi to, że autobusy parkują nie na swoim stanowisku, tylko na grzędzie. Troszeczkę czujemy się jak w kurniku, każdy autobus ma swoją grzędę.
3: Taki slang.
2: I tak parkują, natomiast...
1: A skąd to się wzięło, wiecie? Czy to już jest tak dawno, że już nikt nie pamięta?
3: Nie pamiętam, nie wiem.
2: Tego tak chyba nawet najstarsi historycy tego nie wiedzą.
3: Utarte nazewnictwo, także...
1: A jak wygląda też czy tu są wszystkie możliwe autobusy, które spotkamy na ulicach miasta, czy każda zajezdnia specjalizuje się na przykład w jakiejś marce? No bo tych marek jest coraz więcej.
3: Nie, nie mamy jakby tutaj specjalizacji, jeśli chodzi o zajezdnie. No i tutaj na Woronicza też nie mamy wszystkich autobusów, które jeżdżą. Ale część na pewno. Mamy Solbusy, mamy Solarisy, Yutongi, Ursusy, reszta marek jak Mercedesy czy Many na innych zajezdniach.
2: Zajezdnia Woronicza charakteryzuje się jeszcze tym, że ma stosunkowo najwięcej autobusów elektrycznych. Tutaj mamy największy przydział mocy, jeżeli chodzi o energię elektryczną. I tych autobusów jest zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich zajezdni, co warto dodać, będą te autobusy również dostarczane w najbliższych latach, a zwłaszcza w przyszłym roku, kiedy w sumie na zajezdni miejskich autobusowych wszystkie może trafić nawet niemal 500 autobusów nowych. Z tego maksymalnie może to być 248 nowych autobusów elektrycznych, no i duża część z tych autobusów trafi właśnie do Sławka.
1: Czy tutaj jest tak, że w każda zajezdnia obsługuje jakieś konkretne linie, czy to jest tak, że nie wiem, część danej linii obsługuje Woronicza, część danej linii obsługuje inny zakład, czy to jest tak, że każda linia jest przypisana do danej zajezdni?
3: Nie, to znaczy na pewno jest tak zrobione, żeby autobusy z Woronicza nie jeździły na przykład do Zegrza. Mhm. Tamte linie obsługują zajezdni, które są po tamtej stronie. Aczkolwiek są linie, które obsługiwane są przez Woronicza, czy Kleszczową, czy Stalową i nawzajem obsługujemy te linie.
2: Najczęściej jest to tak, że każda linia ma przynajmniej dwie zajezdnie, które tą linię obsługują. Zdarzają się nawet i trzy. Czyli zdarza się na przykład, że mokotowską linię może obsługiwać na przykład zajezdnia Stalowa, a tutaj też mokotowską linię czy zakład Kleszczowa, czy zakład Ostrobramska. Natomiast jest to rzeczywiście przypisane geograficznie. Między innymi chodzi o to, żeby ten autobus nie jechał za daleko do swojej pętli, tylko tam, gdzie mniej więcej zaczyna, to stąd wyruszał.
1: A jak wygląda takie planowanie? Ktoś podejmuje taką decyzję, to pewnie Zarząd Transportu Miejskiego, tak? Rozdziela takie i mówi, dobra, to w takim razie połowa kursów z Woronicza, połowa skądś tam. Jak to też technicznie wygląda? No bo wy musicie też rozplanować, wiedzieć, macie ileś autobusów, wiecie, ile możecie linii wypuścić. Znaczy, jak takie ustalanie wyglądają w ogóle? Dzwoni ZTM, mówi, słuchajcie, nową linię zrobimy, ona będzie stąd dotąd jeździła i co się dzieje?
2: To są oczywiście pewne uzgodnienia. Tutaj chodzi też o to, mamy dział nadzoru ruchu, który to musi też przeanalizować, czy my możemy wykonać daną linię. Oczywiście no wiadomo, że decydujący głos jest po stronie Zarządu Transportu Miejskiego, ale jest to w jakiś tam sposób z nami konsultowane. Tutaj chodzi przede wszystkim o właśnie kilometry dojazdowe.
1: Tak, tyle autobusów, czy macie autobusy, kierowców.
2: Ale właśnie też o krańce. Czy możemy tam zapewnić na przykład pakiet socjalny dla kierowców? Czy oni mogą skorzystać z toalety? Czy też właśnie ewentualnie, jeżeli jest to kraniec tak zwany ekspediowany, czyli posiadający ekspedycję tam i ekspedytora, czyli miejsce też kuchenne takie, gdzie można sobie spokojnie usiąść, zjeść.
1: No dobrze, to chyba wiem mniej więcej, jak działają takie miejsca, jak to, w którym dzisiaj jesteśmy. Wracamy za kilka minut, będziemy dalej opowiadać i o tym miejscu, i o historii.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj miejskie zakłady autobusowe, bo my jeszcze nie wyjaśniliśmy w ogóle, dlaczego tutaj się dzisiaj spotykamy. Co w ogóle było wcześniej przed autobusami? Jakieś omnibusy jeździły? Co było takim prekursorem? Nie mówię o tramwajach, ale takim autobusowym prekursorem.
2: No nie było to takie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Bo wiadomo, że jednak pierwsze były u nas tramwaje i to tramwaje konne.
1: A to jest w ogóle, ja myślę, że w ogóle przedziwne. Czy myślę, że gdybyśmy zrobili sondę teraz wśród naszych słuchaczy i zapytali, co było pierwsze, autobus czy tramwaj, to daje sobie głowę uciąć, że 99% powie oczywiście, że autobus. Znaczy wydaje się, że to jest prostsze, tak?
2: I tak mogłoby być, bo pierwszą tak naprawdę komunikacją publiczną w Warszawie były tak zwane sztańkalerki, które funkcjonowały w Królestwie Kongresowym i to były oczywiście powozy, mocno rozbudowane powozy, bo chyba tam zabierały coś koło 15 czy 20 osób nawet na swój pokład i przewoziły pasażerów zarówno po Warszawie, jak i do takich miejscowości podwarszawskich. Natomiast pierwszą sensu stricte koleją miejską, można tak to nazwać, były tramwaje, które obsługiwały przez nowo zbudowany most Kierbedzia, dworzec wiedeński z dworcem petersburskim i dworcem brzeskim podówczas, czy teraz polskim, taka była jeszcze nazwa. Pierwsze tramwaje konne z kolei to rok 1886, a pierwsze autobusy, no to rok 1920. One były oczywiście planowane wcześniej, ale zaborcy mieli to do siebie zawsze, tutaj w tym przypadku naszym rosyjski, który zawsze miał jakieś ale w momencie, kiedy coś się chciało zrobić w mieście takim jak Warszawa. Ona była takim troszeczkę konkurencją wobec miast rosyjskich, bo wiadomo, że była jednym z największych miast

0: Imperium Rosyjskiego i chyba najbardziej rozwiniętym poza Petersburgiem. W związku z tym kładziono nam zawsze kłody albo podkłady kolejowe pod nogi. Z tego względu między innymi Warszawa nie doczekała się w czasie zaborów kolejowej linii średnicowej, dworca głównego z prawdziwego zdarzenia i także autobusu, bo te autobusy były planowane już na początku XX wieku. A pojawiły się dopiero w 1920.
1: No właśnie, i to powstaje w ramach tramwajów miejskich, powstaje Wydział Ruchu Autobusowego. Tak nawet nie była osobna spółka, tylko to podlegało pod tramwaje.
0: Początkowo. No wiadomo, że skala taboru tramwajowego była w tamtych latach zdecydowanie większa niż autobusów, aczkolwiek tych autobusów też było na samym początku już kilkadziesiąt. I one odegrały od razu ogromną rolę na samym swoim początku. Najpierw w pewien sposób pomagając warszawiakom podczas strajku tramwajarzy, a potem zaraz trwała wojna polsko-bolszewicka, ale bolszewicy zaczęli podchodzić bardzo mocno pod Warszawę. No i te autobusy mocno się przydały. To było ponad 50 autobusów, które zostały użyte do transportu żołnierzy, amunicji, sprzętu, a w kluczowym momencie akurat znalazły się w Legionowie pod Jabłonną, gdzie trzeba było ratować zagrożony odcinek frontu i one przewiozły w ciągu kilku godzin całą dywizję piechoty, która uratowała ten front pod Warszawą.
1: A w takiej komunikacji miejskiej, bo te początki chyba nie były takie idealne, że od razu tak się przyjęło, po kilku latach tych autobusów to tak znikały trochę.
0: No tutaj przysłużyła się tradycyjna wada Warszawy i ulic, czyli zła jakość ulic. Oczywiście no teraz to już nie mamy z tym problemu, ale wtedy mieliśmy do czynienia z kocimi łbami w zasadzie na wszystkich przedmiejskich ulicach, a trzeba pamiętać o tym, że autobusy służyły w latach 20. głównie dla zapewnienia komunikacji z nowo przyłączonymi przedmieściami, takimi jak Czerniaków, Mokotów, Żoliborz, dalsze odcinki Pragi. I tamte autobusy miały kursować, ponieważ tam nie było jeszcze tramwajów. No a wiadomo, że jakość tych bruków była fatalna, a te autobusy na dodatek nie miały dętkowych opon. To były koła z lanej gumy. W związku z tym no, to był taki troszeczkę roller coaster. Jeżeli ktoś przebywa czasami w Zatorze, w Energylandii, no to mniej więcej poziom komunikacji na warszawskich autobusach taki wówczas był.
1: A czym w ogóle jeździliśmy te pierwsze autobusy? Co nas woziło?
0: To jak zawsze był tabor z najwyższej półki. To były autobusy marek niemieckich i szwajcarskich, czyli Benz i Saurer. Niemiecki Benz i szwajcarski Saurer. Autobusy częściowo zwykłe, czyli z jednym poziomem, a częściowo też autobusy piętrowe. I to piętro nazywało się wtedy Imperiałem, były autobusy z Imperiałem zamkniętym i otwartym, czyli część była taka panoramiczna, można powiedzieć, jakby teraz autobusy turystyczne.
1: Ten Saurer to zdaje się, że niedawno był jeden odtworzony, prawda? To chyba ten autobus?
0: No, o tych autobusach raczej nie marzymy, żeby je odtworzyć, bo takich autobusów na rynku nie ma. Nie zachowały się nawet wówczas, natomiast myśmy odtworzyli autobus marki Somła, czyli z tego drugiego etapu, z 28 roku. To jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie to, że te autobusy co prawda pełniły swoją rolę zaledwie przez 5 lat, bo były tak już zdezelowane, że zostały użyte między innymi potem jako ciężarówki. Natomiast był taki czas, kiedy one jeździły po torach tramwajowych. To się wiąże z tym, że została wybudowana linia na Brudno, natomiast powstały tory, ale pojawiły się opóźnienia, jeżeli chodzi o trakcję elektryczną. Przystosowano część autobusów, które były złączone tyłami i jeździły po tej trasie jako tak zwane trambusy.
1: Ale one na kołach jeździły?
0: Jeździły na kołach tramwajowych.
1: Tramwajowych?
0: Tak.
1: O, to ciekawe. Tej historii nie znałem rzeczywiście. Już nie będziemy tak może szczegółowo omawiać całej historii, ale powiedzmy w ogóle, w jakiej stanie autobusy wychodzą po II wojnie światowej. Znaczy, co mamy w 1945 roku?
0: Czy mamy całkowitą katastrofę? To trzeba sobie powiedzieć szczerze, bo o ile Warszawa w roku 1939 miała ponad 120, niemalże 130 autobusów, bardzo nowoczesnych oczywiście pojazdów. O tyle wojnę przetrwało zaledwie bodajże 5 albo 6 autobusów. Część została wywieziona do Krakowa w czasie okupacji i tam woziła pasażerów. Część wyjechała z Warszawy jeszcze w roku 1939 i część z nich nawet widziano na terenach Związku Radzieckiego. Natomiast oczywiście największa partia tych autobusów została zniszczona w czasie powstania, dlatego że uznano ówczesne władze polskie częściowo miejskich zakładów komunikacyjnych, uznały, że na Woli, w zajezdni na Woli będzie najbezpieczniej dla tych autobusów. No i okazało się, że to był nie ten ślepy los, o który chodziło, bo akurat tam były największe walki i tam zostało wszystko spalone. Gdyby były na Pradze, być może by ocalały.
1: Powiedziałeś, że przed wojną było ile? 130 autobusów?
0: Niemal 130 autobusów.
1: Myślę, a po skali, o której mówiliśmy w pierwszym naszym wejściu, że mamy dzisiaj ile? 1400?
0: No niemalże 1500.
1: 1500.
0: Tak.
1: No to tutaj tak na marginesie widzimy niezłą skalę, jak to było kiedyś i jak jest teraz. No to za kilka minut nie do teraz przejdziemy, ale mimo wszystko do czasów trochę bardziej współczesnych, może troszkę o Ikarusek porozmawiamy to za kilka minut.
2: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus. Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii. Thank you.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj miejskie zakłady autobusowe. Został z nami Adam Stawicki, rzecznik miejskich zakładów autobusowych, ale po 19 jeszcze kolejni goście dołączą, a na razie jednak jeszcze zostajemy przy wątku historycznym. Wspomniałem o tym, że trochę porozmawiamy o tym, jak wyglądał okres powojenny. To w takim razie w co wchodzimy i w którą stronę na początku idą miejskie autobusy? Gdzie szukamy tych nowych autobusów, które będą nas wozić?
2: No, w okresie powojennym jedynym takim miejscem, z którego można było czerpać, w zasadzie była Francja. Wiadomo było, że przemysł w Polsce de facto nie istniał, było wszystko zniszczone. Jeżeli chodziło o jedyny słuszny kierunek, czyli Związek Sowiecki, no tam za specjalnie nie było też również czego szukać, dlatego że nowoczesnych autobusów tam nie produkowano. Spojrzano więc na Francję, która była owszem krajem kapitalistycznym, ale takim o troszeczkę różowym zabarwieniu, więc można było nawiązać jakieś z nimi kontakty. Poza tym trzeba też o tym pamiętać, że francuskie fabryki produkowały również w czasie wojny. W związku z tym miały opracowany model autobusu bardzo nowoczesnego. To był model opracowany oczywiście w latach wojennych. Szosona PH-47, który potem występował również w wersjach 48-49. I to był autobus bardzo nowoczesny jak na ówczesne lata. I właśnie na ten autobus zwrócono uwagę i to były pierwsze autobusy, które przyjechały nowe zupełnie do Warszawy. One zrewolucjonizowały Warszawę powojenną, zastąpiły ciężarówki, które przez kilka lat pełniły główną rolę komunikacji.
1: Właśnie, one, woziliśmy się ciężarówkami, to właśnie niesamowite, jak się patrzy na te zdjęcia, kiedy właśnie podjeżdża ciężarówka, tak? Zwykła ciężarówka w zasadzie, żeby rozwozić pasażerów.
2: I to mogłoby się wydawać, że to było pierwszych kilka miesięcy po wojnie. Otóż nie, ciężarówki pełniły rolę autobusów aż do roku 1949, kiedy przyszła duża partia szosonów i jeszcze też autobusy węgierskie marki Mavac. Natomiast rzeczywiście przez długie lata to ciężarówki pełniły tą rolę i to też był, można powiedzieć, taki wymarzony środek komunikacji, bo nie każdy mógł się do nich dostać. Na początku wożono nimi tylko urzędników wojskowych, dopiero po kilku miesiącach wpuszczono osoby cywilne i te ciężarówki były kompletnie oblężone przez pasażerów.
1: I one jeździły jako normalne liniowe kursy?
2: Tak, one oczywiście miały oznaczenia liniowe, miały schodki, po których się wchodziło na pakę, a na tej pace były zamontowane drewniane ławki, tak jak w metrze, na których można było usiąść. Oczywiście do tego masa miejsc stojących, a pasażerowie trzymali się po prostu tego rusztowania, które tworzy budę ciężarówki.
1: I siebie nawzajem pewnie też. No właśnie, a te takie czasy, kiedy pewnie dla nas już bardziej rzeczywiste, czyli Jelcze, czyli Ikarusy, pewnie jeszcze Ogórki, chociaż ja to już tak jak przez mgłę, prawdę mówiąc, nie wiem, czy pamiętam, czy bardziej ze zdjęć, ale takowe były. Kiedy te się pojawiają w Warszawie? I czy one robią rewolucję?
2: Tu jeszcze powiem, że myśmy się bardzo kochali we francuskich autobusach, zarówno w latach 40., 50., 60. i 70., dlatego że po jednej generacji szosonów przyszła druga generacja szosonów, czyli wozy APH 521, 522. I one też stanowiły całą komunikację w latach 50. i początku lat 60. Natomiast potem, oczywiście jeszcze lata 70., czyli Berliety. Natomiast te autobusy legendarne do dzisiaj, no to oczywiście Ogórki, czyli Jelcze MEX D272 oraz Jelcze 021. Te autobusy stały się legendarne głównie dlatego, że było ich bardzo dużo. Ich do Warszawy przyjechało w sumie kilka tysięcy, to po pierwsze. Po drugie, w Warszawie opracowano na podstawie Jelczy Ogórków zwykłych pierwszy autobus przegubowy. To na Włościańskiej, na Żoliborzu, w warsztatach miejskich zakładów komunikacyjnych powstały pierwsze przeguby, złączone z dwóch zniszczonych autobusów pojedynczych.
1: Czy one nie były produkowane formalnie?
2: One formalnie nie były produkowane. Oczywiście były dopuszczone i były potem krótka seria taka powstała tych autobusów, kilkanaście, jako Jelcz AP01, AP02. Natomiast potem dokumentacja została dopiero przekazana do zakładów Jelcza w Laskowicach koło Wrocławia i tam już potem był produkowany Jelcz przegubowy, aczkolwiek troszeczkę skrócony, ponieważ te pierwsze autobusy miały 18 metrów długości, te Jelcze krótsze to było około 15 metrów. Jelcze 021. No. Oczywiście to nie były autobusy luksusowe w żaden sposób. To były autobusy, które były niskie, których wysokie osoby musiały wręcz kłaniać się w środku, żeby móc stać. W przypadku autobusów przegubowych ten brezentowy przegub bardzo często przeciekał, zwłaszcza w czasie deszczu, więc to nie były luksusowe pojazdy, natomiast no, w pewien sposób przedarły się do masowej wyobraźni i trwają w niej do dziś.
1: Zawsze pamiętam ten silnik w środku, który zajmował taką sporą część i tu z boku były chyba siedzenia bokiem w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
2: To były siedzenia najbardziej ukochane oczywiście, bo można było obserwować kierowcę podczas jazdy. Ja jeszcze, mimo że nie pamiętam autobusów Jelczy w ruchu miejskim, no to pamiętam je jako PKS-y i to rzeczywiście to miejsce na silniku albo obok silnika było najbardziej pożądane.
1: A kiedy trafiają do nas Ikarusy, no, które były też takim przełomem pewnie.
2: Ikarusy były zarówno przełomem, jak i ratownikiem, dlatego że pojawiły się w roku 78. To było poszukiwanie kolejnego typu autobusu dla Warszawy i dla całego kraju, ponieważ Berliet, który miał być zbawicielem komunikacji i zwiastunem nowoczesności, okazało się, że no niestety nie wytrzymuje po pierwsze stanu naszych dróg, po pierwsze i co ważniejsze, popularności swojej. Jego popularność zabiła. Ilość ludzi, którzy podróżowali w Warszawie i w innych miastach komunikacją miejską była wielokrotnie większa niż w krajach zachodniej Europy. No i te delikatne autobusy nie mogły tego wytrzymać. Co innego w przypadku autobusów Ikarus, które można nazwać, porównać zgodnie z rosyjskim powiedzeniem gniotca, nie łamiotca. To był autobus, który jednocześnie był wygodny, to trzeba przyznać, bo był wysoki do wchodzenia, ale on był wysoki również w środku, miał wygodne, szerokie siedzenia, miał szeroko otwierane okna w przeciwieństwie do Jelczy Ogórków. Także jest to autobus, który zrewolucjonizował nie tylko Warszawę, ale cały kraj. A dlaczego ratownik? Dlatego, że pojawił się, tak jak mówiłem, w roku 78 i zaraz potem przyszła zima stulecia, która sparaliżowała transport w całym kraju, także w Warszawie. I w zasadzie tylko Ikarusy spokojnie mogły wyjechać na trasy mimo panujących mrozów i mimo ogromnych opadów śniegu.
1: No, czyli takie pancerne trochę autobusy.
2: Zdecydowanie pancerne te autobusy. Każdy kierowca średnio doświadczony mógł naprawić sam na mieście, także pogotowie techniczne oczywiście było potrzebne, ale te drobniejsze naprawy zawsze kierowca usuwał sam.
1: No właśnie, to czy można było takiego Ikarusa na trytytkę ogarnąć, to o tym jeszcze będziemy mówić po 19. I zapytamy, czy właśnie te Ikarusy, które były dość proste i takie porządne, może były lepsze od tych współczesnych autobusów, ale to o tym już po 19.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
1: Po reklamie.
6: Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje mężczyzna. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Powiemy też o tym, jak wyjechać na wakacje z dużą rodziną. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne sceny w Otominie pod Gdańskiem. Mężczyzna odnalazł ciało swojego ojca. Jego matka jest ranna. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną.
6: Mówił Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia i zabezpieczają materiał dowodowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie przez ponad 2 godziny rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
8: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
6: Była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu sporu o nadanie przez niego nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś ślubowanie przed Sejmem. Jak sama mówi, chce m.in. zbadać stosowanie aresztów tymczasowych, ale nie tylko. Mateusz Gołębiewski.
9: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej. Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
10: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
9: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy i prowadziła sprawy przed europejskimi trybunałami.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: Duże rodziny mają pod górkę. Na wakacjach większość miejsc jest przystosowana dla rodzin z dwójką dzieci. Wypoczynek ma ułatwić program Rodzinne Wakacje – Wymiana Domów 3+.
11: Duże domy, dużych rodzin, wzajemnie sobie udostępniane. Pomagamy sobie nawzajem. Mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa.
6: Mówiła Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Do pilotażu zgłoszono już prawie 50 dużych domów.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj przypominam miejskie zakłady autobusowe. Przed 19 skończyliśmy naszą rozmowę na Ikarusach. No właśnie, te Ikarusy, tak sobie myślę, że one były i w sumie nie wiem, kiedy one zniknęły. To się jakoś tak szybko wydarzyło, że dzisiaj patrzę na zdjęcia 2005 rok, wszędzie Ikarusy. Myślę sobie, zaraz, to było przed chwilą. Co się stało z Ikarusami, kiedy one zniknęły? Czy ta zmiana, mam wrażenie, była błyskawiczna?
2: No ta zmiana, oczywiście były te dostawy taboru w latach 90. czy na początku lat 2000, natomiast zdecydowanie przyspieszyło to w roku 2012, 10, 11, kiedy pojawiło się dużo autobusów już bardzo nowoczesnych, niskopodłogowych i wtedy te Ikarusy zaczęły ostatecznie znikać. Ostatnie były jeszcze na początku 2013 roku, no i ten styczeń 2013 roku okazał się dla Ikarusów pechowy, można tak zażartować. No oczywiście te autobusy pewnie mogłyby dalej jeździć, bo to jest, tak jak mówiliśmy, autobus nie do zdarcia. Natomiast no, czasy się zmieniają i to już nie był czas dla autobusów wysokopodłogowych, bez klimatyzacji, bez systemów informacji wewnętrznej.
1: Chociaż te pierwsze klimatyzowane, prawda? To prawdę mówiąc wolałem Ikarusa, jak mówiliśmy w poprzedniej godzinie. Otwieram szeroko okno, jest otwarty szyberdach i się jechało fantastycznie. A w tych pierwszych nowych, gdzie ta klimatyzacja była taka sobie, a okienka jak lufciki, no to bywało różnie.
2: Dlatego myśmy w pewnym momencie, w ogóle jesteśmy takim przodownikiem, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce, dlatego że różne rzeczy najpierw pojawiały się w Warszawie, która zazwyczaj jest nazywana poligonem komunikacji miejskiej. Jeżeli jakiś autobus poradzi sobie w Warszawie, to wiadomo, że poradzi sobie wszędzie, absolutnie. I te pierwsze autobusy, rzeczywiście ta klimatyzacja była jeszcze taka standardowa, natomiast w późniejszych już dostawach zaczęliśmy używać śródziemnomorskiej, takiej, która była przeznaczona dla krajów Bliskiego Wschodu i okazała się bardzo dobra dla Warszawy, także myślę, że teraz już ta klimatyzacja, którą mamy już we wszystkich autobusach, no jest na poziomie zdecydowanie komfortowym dla naszych
1: pasażerów.
2: Wspominasz
1: też o tym, że autobusy są niskopodłogowe i to jest właśnie ta różnica, bo tramwaje cały czas jednak mamy te 105 wysokopodłogowe. U was już wysokopodłogowych nie ma, wszystko jest niskopodłogowe.
2: No, u nas już od lat nie ma autobusów wysokopodłogowych.
1: Ta zmiana nastąpiła tutaj dużo szybciej.
2: Tak naprawdę likwidacja Ikarusów zmieniła to, że mamy autobusy niskopodłogowe całkowicie, a wysokopodłogowe nam zniknęły. Także, no tak, od 12 lat my jesteśmy całkowicie niskopodłogowi. W przypadku tramwajów domyślam się, że ten proces inwestycyjny jest zdecydowanie trudniejszy, bo tramwaje są przewidziane zawsze na wiele więcej lat.
1: Żywotność tramwajów jest dużo dłuższa niż autobusów, to
2: dokładnie
1: też
2: tak.
1: Na pewno. To powiedzmy właśnie, bo zapytałem, mówiłem o tym pod koniec godziny, czy z takiej perspektywy codziennego użytkowania, czy te nowoczesne autobusy są naprawdę lepsze, czy właśnie być może te klasyczne, proste, takie jak Ikarusy, którego można było trochę na ulicy na trytytkę ogarnąć, czy to było jednak z punktu widzenia takiego technicznego łatwiejsze?
2: Na
1: czy
2: pewno
1: to się nie da trochę porównać, bo to jest po prostu nowoczesność kontra dość prosta konstrukcja?
2: Raczej się tego nie da porównać, z tego względu, że owszem, no to te autobusy były prostsze w naprawach takich na mieście. Mhm. Można je było zawsze odbudować. Ale to już nie jest ten poziom, którego my oczekiwaliśmy i oczekujemy nadal. Te autobusy są teraz bardzo mocno skomputeryzowane i część na przykład napraw można prowadzić, no może nie napraw, ale diagnozy można prowadzić nawet nie zaglądając do tego autobusu. W przypadku autobusów elektrycznych, które my w tej chwili posiadamy, to jest mamy możliwość za pomocą aplikacji kontrolować na bieżąco na przykład stan naładowania baterii w danym autobusie. Jeżeli chodzi o nawet zwykłe takie autobusy, my wiemy na bieżąco nadzór ruchu może sprawdzać, jaka jest temperatura w pojeździe, czy drzwi zostały zamknięte, czy otwarte, z jaką prędkością autobus jedzie, gdzie dokładnie się znajduje. Także to jest, firma jest tak naprawdę ogromnym centrum logistycznym, która zarządza 1200 autobusami na mieście i pozwala to na płynną jezdę. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała sytuacja z Ikarusami, gdzie kierowca w momencie, kiedy mu się zepsuł autobus, no to mógł co najwyżej iść do najbliższej budki telefonicznej, prawda? A teraz wszystko wiemy na bieżąco. Absolutnie mamy możliwość namierzania pojazdów z dokładnością do jednego metra na mieście. Możemy zawsze wezwać pomoc.
1: Mamy też aplikację jako pasażerowie, tak? Możemy sobie sprawdzić, czy autobus jest na czas, gdzie dokładnie się znajduje, czy przyjedzie o czasie, czy nie wiem, muszę iść kawałek może do następnego, bo ten przyjedzie za 5 minut, bo gdzieś tam utknął.
2: Zdecydowanie. No, wiemy, że na przykład jakiś autobus się spóźnia, wybieramy rozwiązanie jakieś inne, zastępcze, tak? Nie musimy spoglądać na rozkład, bo mamy na bieżąco informacje, jak ten autobus jedzie online. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, to co mówiliśmy o autobusach wysoko-niskopodłogowych. Kiedyś przecież zaznaczaliśmy kursy niskopodłogowe w rozkładzie jazdy.
1: No właśnie, kwadraciki.
2: Teraz już nie trzeba tego robić, prawda?
1: To prawda. To jeszcze wracając do tych nowoczesnych autobusów, bo często się pojawiają jakieś zarzuty, że dlaczego nie kupujemy, nie wiem, jednej marki autobusów. Jak to wygląda dzisiaj w praktyce? Bo kiedyś tylko Ikarusy nam jeździły, tak? No dzisiaj mamy różnorodne autobusy. Ostatnio były te Itongi, wokół których też jest głośno. Jak wygląda dzisiaj taki zakup autobusu? Bo to nie jest tak, że wy mówicie sobie, dobra, będziemy mieli tylko Solarisy.
2: No oczywiście to są kwestie przepisów zamówień publicznych. My możemy określić, jakich my dokładnie autobusów oczekujemy.
1: Ale nie możecie wskazać marki.
2: Ale nie możemy wskazać marki. Natomiast to zakładamy, że przy partiach autobusów, które my kupujemy, to są zazwyczaj partie autobusów około setki, my możemy skompletować tabor na tyle, że dana zajezdnia może na przykład się wyspecjalizować w pewnej marce. Tak jak na Woronicza mamy zasadniczo Solarisy, Solbusy, no dochodzą do tego teraz Yutongi i tam kilka Ursusów, tak na przykład zajezdnia Kleszczowa specjalizuje się w manach i Mercedesach, z kolei Stalowa w Mercedesach też i w manach. Jeżeli chodzi o Ostrobramską, mamy tam przede wszystkim Solarisy, mamy tam również autosany. Także jest, no jest to pewna specjalizacja, która pozwala nam na kompletowanie części zapasowych, jak i wyspecjalizowanie mechaników w obsłudze różnych typów taborów.
1: Adam Sawicki, rzecznik miejskich zakładów autobusowych, a za chwilę u nas kolejni wyjątkowi goście z tego samego miejsca cały czas, czyli zajezdni na Woronicza.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
3: Reklama. 2 za 1 w HalfPrice dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w HalfPrice. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. HalfPrice. Great Brands.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj miejskie zakłady autobusowe. Obiecałem, że będzie zmiana gości i jest. Beata Wyrzykowska i Rafał Krysiak, kierowcy właśnie miejskich zakładów autobusowych. Dobry wieczór. No właśnie, to ja muszę was zapytać w takim razie, jak to było u was z tym, że robicie to, co robicie? Że to była jakaś wielka pasja od zawsze, że chcieliście? Bo tak obserwuję wiele osób, które właśnie, bo nie powiedziałem jeszcze, że Rafał to twórca profilu Nocna Linia na Facebooku. Proszę zaglądać, proszę zobaczyć, co tam Rafał wyprawia. Ale takich osób jak Rafał w ogóle jest mnóstwo, które opowiadają o tej swojej pracy, pokazują, jak ona wygląda, i w wielu przypadkach widzę, że to jest tak, że ta pasja była gdzieś od dziecka i w ogóle no, nie było innej opcji, żeby nie zostać kierowcą autobusu. Czy tak było u was?
2: U mnie? No nie. Mój
1: czy to był przypadek?
2: Nie. Zrezygnowałam z wcześniejszej pracy, bo jestem fryzjerką. Aha. I tak wyszło, że...
1: To duża zmiana, bym powiedział.
2: Stwierdziłam, że chcę pracować jako kierowca, bo lubię jeździć. A kolega mi podpowiedział, który pracuje nie na cały etat, na Stalowej. Mhm. Mówi, a może byś poszła jako kierowca autobusu? No i zgłosiłam się do Urzędu Pracy i z Urzędu Pracy zrobiłam prawo jazdy.
1: No właśnie, nie było trochę takiego gdzieś tam strachu, no bo ja też lubię jeździć, ale że tak powiem samochodem to trochę inna historia, ale jak patrzę na te autobusy, które z nami stoją i na ich ogrom, myślę sobie, no nie wiem, czy ja bym to był w stanie ogarnąć.
2: Początki były ciężkie, no bo ja się uczyłam jeszcze na Ikarusie, na lewarze jeździć tutaj, no na Stalowej robiłam prawo jazdy.
1: Rozmawialiśmy o historiach Ikarusów przed chwilą.
2: Tak, no ale... No, chyba najgorsze to były 2 tygodnie. Mhm. A później koledzy pomogli, coś można było wycofać, coś... No i tak pracowałam na drugie zmiany na początku, a teraz już tylko rano.
1: A jak wyglądała dla ciebie taka zmiana właśnie z Ikarusa na te współczesne autobusy? Ogromna przepaść?
2: Nie,

0: To znaczy to było powoli, nie? Bo tutaj jest dużo Ikarusów było. Bo nam jako dziewczynom nie dawali lewarków, chyba że któraś chciała lewarka, no to tak, a tak to automatami jeździłyśmy. No chyba że nam żart robili na 8 marca i wstawiali nam lewara, tak? Ale później zamieniali. Ale tak to, no, to już 17 lat pracuję, więc to już...
1: Dużo się wydarzyło w tym czasie.
0: Tak.
1: No dobrze, Rafał, jak to było u ciebie w takim razie? Ta historia, kiedy siadłeś za kółko?
2: Znaczy... Siadłem za kółko, jak w końcu sobie ułożyłem życie, tak? Ale faktem całe życie gdzieś tam, te MZA było u mnie w rodzinie.
1: Tym bardziej, no właśnie, czy to jest ta historia jednak, że gdzieś to było po prostu, tak? Że to przechodzi z pokolenia na pokolenie?
2: Nie wiem, czy u każdego tak przechodzi z pokolenia na pokolenie. Wiem tylko tyle, że sporo właśnie osób ma gdzieś w rodzinie kierowcę. No mój tata akurat całe życie, odkąd pamiętam, jest w MZA. Też jeździł dużo, szczególnie na nocnych liniach. I gdzieś tam jednak pasja została. No później się okazywało, że gdzieś tam znajomy też jest kierowcą. Były teściu, też był kierowcą, więc no jednak musiałem chyba zostać.
1: To już wiem, skąd u ciebie nazwa profilu Nocna Linia w takim razie.
2: Znaczy Nocna Linia była, jak przeszedłem na noce. Teraz,
1: bo tato mówisz też na Nocnej Linii.
2: Tak, przeszedłem na noce, zobaczyłem, że trochę czasu jest na tych przerwach, że się nudziłem, nie spałem jako chyba jeden z niewielu na nocy. To postanowiłem założyć kanał. Ale po 3 latach przeszedłem na dzienne zmiany, więc...
1: No właśnie, jak to wygląda? Czy to jest tak, że przychodzicie do pracy i albo dostajecie grafik i wiecie, dobra, tu pracuję na tej linii, tu na tej linii, tutaj będzie nocka, tutaj będzie na porannym. Jak to wygląda? Czy macie stałe swoje linie, na których jeździcie i stałe pory, kiedy
0: nie
1: jeździcie?
0: Nie według grafiku. Grafik dostajemy. Nieraz mamy rezerwę i wtedy nie wiemy, co dostaniemy. Albo idziemy do planistów i prosimy,
1: proszę,
0: żeby
1: daj mi
0: coś
1: tutaj tę nocną linię, albo
0: nie,
1: daj mi tutaj
0: nie
1: poranny.
0: Jeżdżę, nie, bo nie. Jeździłam po południu, ale jest dla dziewczyn, ja uważam, że jest niebezpiecznie. Nawet to inne czasy były. To nawet dyspozytorzy nam mówili, żebym, jak mam jakiegoś śpiocha, bo to na bramie takiego śpiocha, żebym nie wychodziła, nie dotykała ze względów bezpieczeństwa, nawet nie zdejmowała tablic, żeby po prostu, żebym ja się czuła bezpiecznie. Tak?
1: Śpiocha, czyli kogoś, kto zasnął w autobusie.
0: No
1: tak?
0: Nie zawsze byli to trzeźwi.
1: Pewnie zazwyczaj
0: tak,
1: byli nie trzeźwi.
0: Nie, zdarzało się, że byli trzeźwi, po prostu poszli spać.
1: A jak to wygląda u ciebie? Też dzisiaj więcej nocek, czy więcej właśnie dziennych, czy jak to
2: nie,
1: wygląda?
2: Teraz całkowicie przeszedłem na pierwsze zmiany. Akurat trafiła mi się okazja, że tak to nazwę, że kierowca, który wcześniej na nocach też jeździł, przeszedł na drugie zmiany całkowicie. No i tak od słowa do słowa wyszło, że szuka kogoś na pierwsze zmiany, a że mi się troszeczkę już nudziło w nocy, bo już jedne i te same linie jeździłem, no to postanowiłem wrócić na dzień.
1: Czy to jest tak, że wy dostajecie grafik i wtedy dowiadujecie się, jakie macie linie, bo też rozumiem, że chodzi o to, żeby też taką rutynę nie popadać, tak?
2: Tak, dostajemy co miesiąc nowy grafik. Wiadomo, linie są ogólnie te same, tylko raz jedna linia jest częściej, raz mniej albo w ogóle. No to jest różnie akurat.
1: No i to, co powiedziałaś, to jest ta wersja, że rozumiem, że macie też takie dyżury, że jesteście awaryjnie, tak? Gdyby coś się wydarzyło.
0: Tak. Czy, bo nie da się w grafiku całych naszego nominału godzin ustalić, więc mamy takie rezerwy, które wyrównują godziny. Jest tego więcej, mniej. Ja akurat jeżdżę przeważnie przegubem, więc mam grafik na przegubach.
1: Czy dzisiaj jeszcze widzisz, że jakoś ludzie reagują, że kobieta za kierownicą, czy to już te czasy dawno minęły, że to już nie
0: Tak, no kiedyś
1: zaskakuje.
0: Było, ktoś się patrzył, o, bo na
1: ustawie... Baba za kółkiem.
0: Baba jedzie, tak. Teraz już coraz więcej tych dziewczyn, troszeczkę inaczej, no muszę się przyznać, że nas chwalą, że jednak łagodniej jeździmy, hamujemy lepiej.
1: A nie worek kartofli.
0: No tak. Ja nie mówię, że koledzy tak, tylko że no może już ci młodsi może inaczej jeżdżą niż ci starsi, bo to...
2: A mi się wydaje, że to jednak kwestia retardera.
0: I autobusu też, bo nieraz są autobusy, które no może...
1: Inaczej reagują.
0: Tak. Bo to trzeba mieć... Ja to nieraz tłumaczę, jak jakiś świeżak przyjdzie. Wie, masz żonę? Mam. No to tak delikatnie, jak z żoną, z tym hamulcem.
1: A nie z teściową.
0: Tak jak z żoną, delikatnie.
1: Rafał, powiedz trochę o swoim kanale, o tym, co starasz się pokazać, jak opowiedzieć o tej swojej pracy, bo rozumiem, że to jest też twoja opowieść o tym, o byciu kierowcą.
2: Znaczy się, pierwsza myśl jest taka, żeby pokazać kierowcę jako normalnego człowieka. Nie jako właśnie ten...
1: Nie robota.
2: Nie, że tak powiem, chama, o którym często można przeczytać w internecie,
1: Widziałem ostatnio, miałeś taki filmik, bo była spokojna panią, która ci pokazywała, która jest godzina, o której ty tu przyjechałeś na ten przystanek, bo powinieneś być dużo wcześniej, więc to była taka sugestia, rozumiem, do ciebie i to też pokazuje, że to nie wszystko od ciebie zależy. Znaczy, są korki na mieście i ty nie masz wpływu na wszystko.
2: Tak, wiadomo, jeździmy po tym mieście, są cały czas budowy, korki, coraz więcej mieszkańców jest tak naprawdę, którzy przyjeżdżają z samochodami do nas, do Warszawy. Mhm. Więc gdzieś to musi się wszystko upchać. Nie każdy chce się przenieść do autobusu, a jednak staram się troszeczkę na kanale pokazać, że ten autobus ma swój cel, tyle tylko, że wiadomo, nie przeskoczymy niektórych sytuacji. Choćbyśmy bardzo chcieli, bo taka jest prawda, większość kierowców, przynajmniej tych, co ja poznałem, to chcą pracować dla pasażerów, lubią tą pracę i chcieliby inaczej to pokazać.
1: I tak sobie myślę, jak patrzycie też na swoich kolegów, koleżanki, czy to jest w większości przypadków praca, czy jednak dla wielu to jest pasja? Znaczy, że po prostu naprawdę jest to coś, co oni uwielbiają robić.
2: Znaczy teraz jakoś tak przychodzą młodsi, nowi kierowcy, to jakoś to tak wygląda troszeczkę z pasji. Mhm. Czy gdzieś tam coś widzieli.
1: Po prostu.
2: Troszkę może ja się podbuduję, bo tak parę razy dostałem właśnie wiadomość od kogoś, że dzięki mnie się zatrudnił tutaj do pracy i mu się to podoba, tak? Czy tam zaczął dopiero kurs, ale właśnie widać, że coś się ruszyło, że to już nie jest ta rutyna, monotonia, tak jak u starszych niektórych kierowców. No niestety tacy też bywają, którzy tylko narzekają, a tylko...
1: Nie, w każdej robocie tak jest.
2: Tak, tak. Ja przynajmniej uznaję w ten sposób, że po prostu ktoś nie poznał innego pracy, zawodu, tak. Innej pracy i nie wie, że jest ciężej.
1: Życzę Wam, żeby zawsze było lekko. Życzę, żeby byli sami uśmiechnięci pasażerowie. I mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na którejś linii, bo też często korzystam z miejskich autobusów. Nie tylko jeżdżę samochodem, bo uwielbiam też miejską komunikację. Beata Wyrzykowska, Rafał Krysik, twórca profilu Nocna Linia, kierowcy miejskich zakładów autobusowych. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Robert Klonowski, dobrego wieczoru i do miłego.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
3: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i na dobry początek duet Modern Talking w przeboju Sherry Sherry Lady, potem Mary Castley, Whenever You Need Somebody, a także grupa Level 42 i Lessons in Love.

To był zespół Level 42, przed nami Ray Parker Jr. i piosenka z filmu Ghostbusters, potem Madonna Holiday, a ten mix zakończy Michael Jackson swoim wielkim hitem Billie Jean.

0: To był Michael Jackson i piosenka Billie Jean pochodząca z jego hitowego albumu Thriller.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po reklamie.

Za nami francuska grupa Magazine 16, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a przed nami Hiszpan, który głównie śpiewał po angielsku, David Lime i Bambina. Będzie też Desirel i jej klasyczny przebój Voyage, Voyage.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Taco przebojem Putin on the Ritz, potem grupa Alphaville i Big in Japan. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.

To było niemieckie trio Alfa Willi, debiutancki przebój Big in Japan, przed nami włoska formacja Radio di Luna i Comanchero. Będzie też kolejna gwiazda muzyki italo-disco Valerie Dor w piosence Lancelot.

0: Jedna z największych gwiazd muzyki italo-disco, Valerie Dore, utworem Lancelot zakończyła ten miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwierają go Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, utworem Always on My Mind. Potem Belinda Carlisle LaLuna, a także duet Eurythmics i

To był włoski gwiazdor Italo Disco Albert One, a teraz niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind. Potem Donna Summer i I Feel Love, a także Giorgio Moroder i From Here To Eternity.

król dyskotekowej muzyki elektronicznej Giorgio Moroder za nami, a przed nami Marc Serón, francuski multiinstrumentalista w przeboju Supernature. A na zakończenie tego miksu grupa Kool & The Gang i Celebration.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.